A żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bóg?

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: Dzień dobry, witajcie we wtorek. Tak się uśmiecham, żeby rozgonić te ciemne chmury i żeby było trochę cieplej, bo poranek chłodny. No i cóż, w ciągu dnia tylko 13-14 stopni. Na drogach teraz nie ma dużych korków, także nie ma się co spieszyć do pracy, nie ma się co stresować szerokości.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Szósta na zegarach, zaczynamy. SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Niespokojna noc na Lubelszczyźnie. Do mieszkańców rozesłano alert RCB. Późnym wieczorem na polskim niebie zaczęło też operować polskie lotnictwo, a to w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a naszą wschodnią granicę, jak i całego NATO, mogłaby wzmocnić stała baza amerykańskich żołnierzy. Trwają rozmowy o niej. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podał, że mogłoby w niej służyć nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ostatecznej lokalizacji jeszcze nie ma.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: A z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w tym temacie jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze między Kielcami a Zagnańskim. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi za kierownicą, którego siedział 21-letni kierujący.
3: Relacjonowała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Droga przez kilka godzin była zablokowana. A rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły są zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek.
6: Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka.
3: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom, na przykład w Małopolsce, od kilku lat nie ma już przypadków ściekliznę.
7: SK Beskidy News.
1: Dziś w Rajczy odbędą się obchody 86. rocznicy masowych wysiedleń mieszkańców Żywiecczyzny. Uroczystości rozpoczną się o 9 przy pamiątkowej tablicy na ścianie dworca kolejowego. To właśnie stąd 22 września 1940 roku Niemcy wywieźli blisko 1000 mieszkańców Rajczy i Rycerki Dolnej. Pożar Poddasza po uderzeniu pioruna w Kobiernicach. Strażacy otrzymali zgłoszenie wczoraj około południa. Przed przyjazdem strażaków budynek opuściły 4 osoby. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
8: Wiktor
9: w Radiu SK.
10: No i mamy go. Wtorek, 22 dzień września. Za każdym polskim oknem przepiękny widok.
11: Za naszym wspaniały szary parking. Na końcu dumnie majaczy świetnik. Tak,
10: niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w aucie, w pracy, na przystanku, dajcie znać, jaki macie przed sobą piękny poranny widoczek.
11: 664-402-302 i widok Messengera. Tam jest taka ikonka do gadania, więc zróbcie to.
10: Jankes widzi przez przednią szybę samochodu światła policyjne. Na szczęście to nie po niego przyjechali. A na razie ciemność widzę. Ciemność!

0: No i teraz mamy pełniejszy poranny widok.
1: Pewnie.
0: Patrzymy na siebie, dzień dobry.
1: Ja dzisiaj już się widziałem z policją, te światełka z daleka, ale słuchajcie, to była ta sytuacja, gdy oni, panowie policjanci, stanęli i sprawdzali trzeźwość.
2: Dobrze, że Wiktor tam nie jechał po tym weselu.
1: Dobrze, że Wiktor tam nie jechał po weselu weekend.
3: Dlatego jechałeś bokiem.
1: Ja później objazdem, bo już... O. Dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry, słuchajcie, weszliśmy w taki okres w Polsce, gdzie przez najbliższe pół roku każdy będzie miał przepiękny widok z okna. Kolor szary będzie mieszał się z błotem, a błoto będzie łączyło się z niebem.
2: Ty to potrafisz naprawdę narysować piękny widok.
1: Tak, ale Kama nam zawsze mówi, najważniejsze, że to się dzieje w głowie. Tam są te widoki, tam ma być kolorowo. No.
2: Dlatego u Wiktora nadal jest tak średnio pięknie.
0: To dajcie znać, co wy widzicie dzisiaj od samego rana, jaki macie poranny widok, niezależnie czy zaglądacie w siebie, pod koszulkę, czy przez okno.
4: Cześć, Eska. Za moim oknem widać, że słońce już naprawdę wschodzi, także będzie prawdopodobnie najpiękniejszy dzień. Parę chmurek i troszeczkę ciemno. Pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Jest optymizm.
1: Dziękujemy, pięknie, cudownie.
2: Kto jeszcze? Halo, halo.
5: Ja mam przed sobą o poranku Termy Uniejowskie, ale tylko dostawa towaru. Pozdrawiam.
0: A, czyli pan się dzisiaj nie moczy.
2: Radio SK. A w tym wieku już wypadałoby, nie?

0: Za granicą jest Azalia, u nas jest Samozalia. Jednej literki brakuje, jest mniej, a i tak jest lepiej. Tylko mnie kochaj.
1: Ojej, ty cały czas czekasz, aż ona zadzwoni w końcu.
0: No.
1: No to czekaj dalej.
0: No.
2: No i co?
3: Poranne brasowanie.
1: No powiem ci, Jadziu, myślę, że akurat w przypadku Wiktora ślubu z tego nie będzie, patrząc na to, jak się ociąga z dawaniem pierścionka którejkolwiek dziewczynie.
0: Śluby i pierścionki były w weekend. Mówiliśmy o tym, że Filip Heiser poślubił 21 lat młodszą partnerkę. I to jest, Jadziula, powód do tego, abyśmy cię zapytali o różnicę wieku w związku. Jaka twoim zdaniem jest idealna?
4: Idealny wiek, jak tak ci... Tak pierwsza myśl.
0: Czy to on ma być starszy, czy to ona może być starsza?
2: Może być on starszy, ale nie za dużo.
0: A jak to
2: nie o 20 parę lat.
4: Jak to, to już było? Jest

0: A ty co ta dziewczyna?
1: Tylko w Radiu SK.
2: Najważniejsze,
3: dla mnie się podoba.
2: No. Ja, najważniejsze, żebyś zdążyła papiery na mnie przepisać.
0: No, ja.
4: Nie.
0: Okay.

0: 6.24. Wiecie, jaki dzisiaj widok też mnie obudził, jak jechałem sobie? Spojrzałem na paliwo.
1: Czekaj, obudził, jak jechałem. Jechałeś z zamkniętymi oczami?
2: To trochę niepokojąca informacja,
0: No bo ja dzisiaj wyszedłem po dwóch minutach od wstania z domu, więc dopiero się budziłem po drodze. 8.99.
1: Wspaniały
0: litr
1: widok.
0: Dieselka. Litr paliwa. Niesamowite.
2: Cieszmy się, że jest poniżej 9, ale jeżeli was to w tym momencie zabolała, ta informacja, którą Janki podał, to pamiętajmy, że zawsze robi nam się lepiej, kiedy innym jest gorzej.
1: Tak, i za chwilę Marcin Procki o tym, że Finowie za 1 litr benzyny płacą na nasze 13 zł.
0: Brawo!
2: Ale zarabiają tyle samo, co my, prawda?
1: Oczywiście, tak.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
8: Dzień dobry we wtorek. Czym się będzie różnić dzisiejsza pogoda od tej wczorajszej? Tym, że opady deszczu będą trochę mniejsze. Temperatura na podobnym poziomie, maksymalnie 13-14 stopni. Na drogach teraz ruch umiarkowany, także nie ma się co stresować. Życzę szerokości wszystkim za kółkiem i dobrego dnia.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: 6.30 to czas na Jaska News. Marcin Procki. Zapraszam. Planowana na jutro wizyta w Stanach Zjednoczonych Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie, przekazał MON. To na prośbę strony amerykańskiej. Do Waszyngtonu pojadą na razie wiceszefowie resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. A Finowie coraz głośniej domagają się interwencji rządu w sprawie cen paliw. Te są najwyższe w całej Europie. Na północy Finlandii cena za litr diesla zbliża się do 3 euro.
10: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: SK Sport News.
9: Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana. W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi, a pierwszy mecz w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. A znamy już wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
10: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Jankes, Jankes, Kama, Kama
13: i Wiktor.
12: Wiktor,
13: Radio SK.
14: Ach, ja mam widoczek na kolejną kawkę, ale pysznie. Super.
15: No. O, by łazienka nie była zamknięta.
14: Nie,
16: spójrzcie gdzie przed siebie, spójrzcie przez okno, rozejrzyjcie się dookoła. Piękny jest ten kraj, jaki macie widok dzisiaj z rana?
17: Siemanko, przede mną widok pięknych gór i wzniesień. Przed nimi kryją się piękne nowe wiaty, a w nich śmietniki, które niestety trzeba z rana opróżnić. Pozdrawiam.
14: Dziękujemy, dziękujemy.
15: Dzisiaj przyjeżdżają pozmieszane.
14: Pozmieszane.
16: Ja muszę wstać do ciebie.
14: Bigos zmieszany ze wszystkim.
16: Mimo, że przez radio nie czuć, to...
15: To jednak trochę czuć.

0: Tutaj SK, 23 minuty, bo nie znamy godziny, a 7 Radio SK we wtorek, 22 września. No dobrze, dobrze, dobrze. Wróćmy do bardzo ważnej kwestii. Wróciłeś, byłeś w weekend, prawda, na ślubie, prawda?
1: Byłeś.
0: Był ślub, było weselicho, wcześniej mieliście obóz sportowo-kawalerski. To było pływanie kajakiem, ty między innymi się tak wywróciłeś.
2: Nie, nie tylko w kajaku pływał, bo pływał poza kajakiem.
0: Poza kajakiem
2: również.
0: Też, ale dobra.
1: Do czego dążycie?
0: Dążymy do tego, że był ślub w weekend, prawda?
1: No był.
0: Byłeś na
1: nie
0: tym ślubie.
1: Był i Heizera, i moich znajomych. Dużo ślubów było na pewno.
0: No to teraz posłuchaj, bo jak ma na imię pan młody?
1: Piotruś.
0: Piotruś. No to teraz posłuchaj uważnie.
3: Cześć Wiktor, tutaj Piotrek, pan młody. Dzięki, że byłeś na weselu, dzięki, że byłeś na kawalerskim. Fajnie, że się wywróciłeś, jak płynęliśmy kajakiem. Słuchaj, Wiktor, bo sprawdziliśmy koperty i powiem ci, Wiktor, że no, mogłeś się bardziej postarać.
0: To jest taki komunikat specjalny od pana młodego do ciebie.
2: Ile ty szeształ w tej kopercie, że aż do nas zadzwonił, co? Ale
1: przecież to nie ma znaczenia, przecież to jest jak z zawodami sportowymi w szkole. Liczy się udział i dobra zabawa.
0: No, no cóż, Piotrek słucha. Byłeś na weselu. Więcej dzisiaj ciebie już nikt nie zaprosi.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: I po reklamie.

0: to są właśnie te poranne rytuały. Jak się wstaje, to się idzie na imprezę urodzinową. Happy birthday
1: to you. Ra, Rafael.
2: Budzi w urodziny.
0: Dzień dobry, Rafał. Jest Rafael z nami z samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, Rafaelu.
3: Dzień dobry, witam dzień dobry wszystkich.
0: Tutaj Jankest ma całą kolekcję twoich obrazów i całą linię czekoladek sygnowaną twoim imieniem również w domu.
4: Wszystko, jesteśmy wielkimi fanami twoimi, a największym fanem jest oczywiście twoja żona, narzeczona.
3: Narzeczona, tak jest.
4: No, widzisz, ach, no ja już tak...
1: Widzisz, Wiktor, niektórzy jednak proszą o rękę.
4: No, właśnie.
5: Ortopedzi na przykład.
1: Rafaelku, bo my mamy informację, że ty będziesz obchodził 30 urodziny. I z jednej strony imprezy miało nie być, ale dziwnym trafem zrobiła się niezła, neonowa jumpreza.
0: Opowiadaj o tym, co to za historia?
3: Dokładnie tak, jak co roku niby imprezy ma nie być, a w końcu widzimy się wszyscy razem w naszym jednym ścisłym gronie. Zawsze gdzieś tam wyjdzie ta jakby w końcu impreza ode mnie. Nie?
1: No, ile będzie... osób będzie?
4: No właśnie.
3: Tak, jest ścisłe grono. Najbliższa rodzina z okazji 30 stali znajomi, 15 osób.
0: I gdzie konkretnie ma być ta impreza?
4: No ja wiem, na Rodos, tak? To prawda?
3: Na Rodos, nasze polskie piękne Rodos.
4: Rodzinne ogródki działkowe otoczone?
1: Siatką.
4: Bardzo dobrze.
3: Siatką, no.
0: Czy to są okolice Trójmiasta?
3: Tak, to jest dokładnie Pogórze, to jest niedaleko.
1: Wiktor, sprawdza, ile czasu potrzebuje, żeby tam dojechać.
0: Na pogodę patrzę, dzisiaj 80% szans na deszcz.
4: 80 stopni.
0: Ale jutro, podczas imprezki, przynajmniej tak twierdzą Amerykanie w iPhone'ie, zero deszczu, piękne słońce.
1: No i to wszystko oczywiście dla ciebie, Rafaelku.
3: No i na to liczę.
4: Dorzucamy urodzinową stówkę, czy nie dorzucamy? Należy się, prawda?
5: Należy się!
3: No, dziękuję bardzo.
5: Na manda.
4: Ale fajnie, ja nigdy chyba nie byłem kiedyś, ale to były urodziny dziecka, ale to tak sobie to było śmiesznie fajnie.
1: To się nie liczy, bo Rafaela urodziny będą imprezą tematyczną, neonową, więc wszyscy będą biegać ze świecącymi pałkami w dłoniach.
4: No kurczę, policja padnie, policja będzie tam machać. Prawo, lewo!
0: Jeszcze raz, wszystkiego!

0: To już tylko 5 minut do godziny 7. Patrzę, Janki, na to, co masz na swoim monitorze. Dlaczego ty masz takiego wielkiego pana z wąsem?
1: Słuchajcie,
0: i w krótkich spodenkach.
1: Coś rzeczywiście mi tutaj wyskoczyło.
0: Co to za widok?
2: To jest twój poradny widok.
1: To jest tak, to jestem ja za 20 lat. Ojoj, ale fajny, zobaczcie, będę miał wąsa i będę miał dużo włosów.
2: O, Janki cały czas zerka w komputer, ale wy też rozejrzyjcie się dookoła i dajcie nam znać, co widać. Na przykład przez wasze okno w domu albo przez waszą szybę w samochodzie. Zbieramy poranne widoki, no bo w radiu, jak wiadomo, dużo widać i będziemy to pokazywać.
1: Oczywiście.
0: Eskowy Messenger się kłania.
1: Polecamy.
2: Tomek nam napisał a propos na Messengerze, że ma najbrzydszy widok świata, bo z okna widzi stację benzynową i ceny.
1: Ała.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
17: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 12,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Wysoko w Tatrach spadł śnieg, chłód dotarł także w Beskidy. Poranki chłodne, po południu 12-13 stopni, tak będzie dzisiaj w Żywcu. No i oczywiście opady deszczu, a na drogach teraz poranny szczyt komunikacyjny. Na pewno wyhamuje ci między Żywcem a Węgierską Górką na S1.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Dokładnie 7 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prezydent Polski odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Reporter SK Mateusz Chłystun z tym tematem. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
9: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
10: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
9: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za $100,000 miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
8: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych. To przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Wczoraj eksperci rekonstruowali wypadek sprzed 3 lat i potwierdzili, że kierowca pędził ponad 300 km na godzinę. Nauczą się, jak obsługiwać, ale też jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
11: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również z powietrznymi.
8: Mówi komandor Piotr Szymak z Akademii. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku ma się zwiększać.
3: SK Beskidy News.
7: Zielony szlak na Halę Miziową ma od teraz patrona. Nadano mu imię Edwarda Kudelskiego, zasłużonego działacza turystycznego. Uroczystość odbyła się przy schronisku podczas ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki górskiej PTTK. Nowe boisko w Ślemieniu zostanie oficjalnie otwarte już w ten weekend, 26 i 27 września. Z tej okazji nie zabraknie sportowych emocji. Będzie mecz Blind Football, turniej dla dzieci Ślemień Cup i mecz LKS-u Ślemień z Wisłą Strumień. To będą dwa dni sportowej zabawy dla całej gminy.
12: Hej, hej, tu nowy dzień. 2 minuty po godzinie 7:00. SK się kłania.
13: No, ale skoro jest po godzinie 7:00, to za momencik u nas będzie 7:00 wygrywa. Tak tylko i wyłącznie już uczulam.
14: Pamiętajcie o numerze telefonu 6644-02302. Czynne cały czas, 24 na dobę.
12: Jeżeli ktoś zbiera grzyby i się na tym zna, to dzisiaj powinien mieć łatwo przy jednym pytaniu.
13: Mówisz o pytaniu numer 2? Tak, zgadza się.
14: Za chwilę o grzybach i nie tylko.

0: Bez hałasu.
1: Zróbcie jakiś hałas!
2: No, hej Europa, zróbcie hałas!
1: Ale to słychać, prawda? No, na koncertach i nie tylko oczywiście.
3: No ile razy w trakcie prowadzenia koncertu krzyczysz: halo, halo! Tutaj pada miasto, zróbcie jakiś hałas!
2: I teraz słuchaj, Jankes, to wszystko przez ciebie.
1: To wszystko przez mnie.
2: To wszystko przez ciebie.
1: Że Europa ma problem z hałasem, tak? Ale ja widziałem ten raport, że także ponoć no, w wielu miejscach naprawdę jest cyrk związany z hałasem.
2: Konkretne dane mówią, że 20% Europejczyków przez Jankesa, który krzyczy na koncertach, jest narażonych na szkodliwy hałas. No.
1: W Polsce w ciągu dnia z nadmiernym hałasem mierzy się około 5 milionów ludzi.
3: Wiecie, że coś w tym może być? Bo ja czasami generalnie, jak proszę dzieciaki, żeby w domu coś zrobiły, to one kompletnie mnie nie słyszą.

0: Hej, to SK, zabieramy się za siódmy wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Jeżeli chcecie zdobyć nasze eskowe gadżety, czyli eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem, to zapraszamy 664-402-302. No i telefon przy uchu trzeba mieć.
0: No i pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość. Jak się uda zrobić w dwie minuty, to jest super. A w ogóle jak zejdziemy poniżej półtorej minuty, to podobno szef wypłaca nam mega premię.
3: Już nie zdążymy, bo się rozgadałeś. No ale dobra, halo, halo, dzień dobry.
0: Kto jest z nami? Halo.
4: Dzień dobry.
0: Kto przy telefonie? Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
4: Ania.
2: Aniu, to...
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy.
2: To zaczynamy. Do czego służy reformer?
4: Mhm. Do pilatesa.

0: kolor.
1: No i tym oto sposobem, Haniu, doszłaś do ostatniego pytania. I teraz wyobraź sobie, że znalazłaś w lesie wielkiego grzyba.
2: To był najpiękniejszy podgrzybek, jaki wyrósł w tym lesie.
1: No więc paszczowo pokaż, jak się cieszysz.
0: Yeah, kolejny grzyb. Ja zbieram po 30 kilo grzybów, więc codziennie tego doświadczam.
1: Ojej! I co ty potem z tym robisz?
0: Na skup.
3: A po ile kilo?
1: No, ile teraz płacą?
0: Kurczę, w tym roku jeszcze nie byłam, bo w tym roku bieda z grzybami, ale tak, no to średnio, około 10 zł.
2: To z kolei w detalu u mnie na ryneczku pod domem sprzedają 50 zł za podgrzybka.
4: Ja widziałem też za 7 nawet, no.
0: Tak zarabiają na nas.
4: No dobrze, gratulujemy oczywiście, nagrody, prezenty są twoje.
1: Nie wiem, czy na grzyby się to nada, ale Eskowe klapki Kubota lecą do ciebie, skarpety Eskowe, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem. No i co panowie, to po grzybku i do domu.
4: Leźmy.
5: Siódme wygrywa w Radiu Eska. No,
2: czekaj, do grzybków to coś do picia by trzeba.
4: No herbatkę jak na grzybach, wiadomo.

0: tutaj jest, 25 minut po godzinie 7. Chciałbym pozdrowić wszystkich z Niemiec. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!
1: Niemcy, Niemcy! Auf Wiedersehen!
0: Dziękujemy, do widzenia!
2: A tak co jest. Się stało?
1: Będziemy dopiero żegnać ich dzisiaj po południu. Takich pożegnamy, że trafimy ich piłką w czoło.
0: Czaskam cię na decydujące starcie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami.
2: Ile siatkarze mają wzrostu? Tak średnio? Za
0: no,
2: dwa
0: tak
2: metry?
0: Średnio dwóch Jankesów, albo no, przynajmniej dwóch Witorów do góry, no.
2: Bo ja mam taką jedną szafkę u siebie w domu, do której nawet na drabinie nie dosięgam. To ja bym jakby co to telefon poprosił.
0: Czyli ja muszę przyjść z Wiktorem, ja będę na górze, a później będziemy się zmieniać ewentualnie.
2: No ja tak zostanę przy siatkarze. Jankes. Kama
0: i Wiktor. Mieliśmy powiedzieć, że Marcin Prowski powie o meczu, ale wszystko powiedzieliśmy, ale i tak będzie fajnie. Zostańcie z nami.
1: Po prostu powtórzy to, co my.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Tak, specy od Meteo przewidują dziś opady deszczu, zatem kto nie chce zmoknąć, powinien wziąć parasole do pracy. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona wyniesie maksymalnie 13 stopni, także szału nie ma. Ale słuchajcie, w weekend, konkretnie w niedzielę i w poniedziałek od 21 do 23 stopni. Także lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: 7.30, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tajemnicze spotkanie szefa CIA i prezydenta Ukrainy. Doszło do niego na lotnisku w Irlandii, kiedy ich samoloty były tankowane. Niedawno John Ratcliffe złożył też wizytę w Moskwie, a Wołodymyr Zełenski dziś spotka się z Donaldem Trumpem. A nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Siódemce w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Samochód ciężarowy z naczepą zjechał na pas zieleni, przebił bariery drogowe i wpadł do rowu. Objazd prowadzi starą Siódemką.
13: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: SK Sport News.
12: Niemcy na drodze polskich siatkarzy ci walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy. Przed biało-czerwonymi ćwierćfinałowe starcie. Obie reprezentacje dobrze się znają. Często grają ze sobą na turniejach i towarzysko, a wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18. Udany powrót Maji Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
13: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Wszystko się zgadza. 7.31, 29 minut do godziny 8.
18: Jakiś słaby ten kogut u nas.
17: Słuchajcie, 22 września w kalendarzu weszliśmy w okres, kiedy przez pół roku teraz na dworze zawsze rano będzie fajnie. Obrzydliwie pięknie.
19: Pięknie no. Będzie. Pamiętaj, to wszystko siedzi w głowie. Trzymaj się tego. Kama nam zawsze to mówi. W głowie. No.
17: Ale sprawdzamy z tej okazji, czy takie piękne widoki również u was. Co widać?
20: Ja niestety za oknem samochodu widzę ogromny korek, a czas do pracy właśnie upłynął, bo zaczynam o 7.
18: Zawsze trzeba mieć nadzieję, że szef stoi w tym samym korku co my, ale za nami.
17: Jakie macie widoki na ten wtorek o poranku? 664-402-302 i Messenger bla bla bla.

0: No i pyk, no i cyk. I 22 minuty zostały do 8. Słuchajcie. A
1: powiedz jeszcze raz tak. No i pyk, no i cyk. No i pyk, no i cyk. Normalnie poczułam się przez chwilę jak w pociągu. Jak tury robią tak. A PKP Intercity przygotowało specjalną promocję z okazji Światowego Dnia Seniora. Bo teraz w całej Polsce w ogóle Dni Seniora, które trwają prawie cały miesiąc, żeby było śmieszniej.
2: I co?
1: Ten Dzień Seniora to właśnie już niebawem, bo 20 października.
0: To będzie wtorek w kalendarzu akurat.
1: I seniorzy będą mogli pojechać dowolnym połączeniem po całym kraju za dychę.
2: Zadyszkę?
0: Tak.
2: Kiedy rusza promocja? Kiedy ją można kupić?
0: Już za chwilę będzie można klikać, dlatego Janki, otwieram stronę PKP. Mów, gdzie chcesz jechać.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i z ław. Nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: I po reklamie.

0: Janki, musisz nas uratować, bo kama naszemu wydawcy o Alfredzie Hitchcocku właśnie opowiada poza anteną.
1: Ej, ale właściwie Nosel to jest taki trochę Alfred Hitchcock.
2: Jest, nie? Oczywiście. Jest trzęsienie ziemi najpierw, a później jeszcze gorzej.
1: No dokładnie.
0: Tylko, że akurat zamiast trzęsienia ziemi jest wibracja w telefonie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Kamil, dawaj!
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham?
6: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cyklina Raczesław. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
5: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
6: Nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. A widzę, że tutaj problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
5: nie
6: tam się...
5: Nie został rozwiązany.
6: Co tam się wydarzyło?
5: Są te pszczoły po prostu, mają tego. Tam raz byli panowie to i tam zatynkowali.
6: Ale jakby, do was do chaty nie wchodzą.
5: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj...
6: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
5: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
6: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
5: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to mogą być nawet i trzy, bo... zależy jaki dystans.
6: Dobra,
5: to, jest
6: to tak, jak panu zależy na czasie. Jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno. I tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem z głowy.
5: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak to chcemy mieć.
6: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam. Tutaj nie
5: ja
6: ma.
5: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oknami, jak tam jak my to widzimy.
6: A to inaczej, bo jak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
5: Nie, ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak mam dwa ule, no to przecież by tam...
6: To może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
5: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
6: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
5: No nie wiem właśnie, musiałbym...
6: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
5: No dobra, ale wielkościowo, tak metrażowo, bo to nie jest...
6: No, no zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
5: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
6: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
7: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
5: Bardzo ciekawy żart jest. Tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 8. Plan B jest taki, że nie mamy planu A.
1: Ale za to z nami robota.
0: Dokładnie. Plan R jak robota. Już za chwilę.
2: Za momencik po godzinie 8 będziemy się bawić w taką robotę. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy was. Nagrajcie na Eskowym Messengerze po prostu takie zdanie, które najczęściej pada w waszej pracy, ale jest charakterystyczne dla waszej roboty. Tak, tylko i wyłącznie.
0: Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To jest tak zwany język pracy, specyficzny dla waszej roboty. A my będziemy kombinować razem ze słuchaczami, co to za praca, co to za robota. No dajcie znać. Zapraszamy oczywiście na naszego eskowego Messengera.
3: Tak jest. Wiadomości audio. Jakie zdanko pada u was w pracy? No i dodajcie jeszcze potem rozwiązanie. Gdzie pracujecie?
4: Jankes.
5: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
27: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
0: Wysoko w Tatrach spadł śnieg, chłód dotarł także w Beskidy. Poranki chłodne, po południu 12-13 stopni, tak będzie dzisiaj w Żywcu. No i oczywiście opady deszczu, a na drogach teraz poranny szczyt komunikacyjny. Na pewno wyhamuje ci między Żywcem a Węgierską Górką na S1.
27: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
26: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
27: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nagła zmiana decyzji. Nie dojdzie jutro do wizyty wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu. Wśród tematów miała być stała baza armii USA w Polsce. No i z tym tematem reporterski Michał Rawa. Michale, sytuację skomentowały już obie strony.
2: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowak-Czarnecka.
1: A jutro do Waszyngtonu ma przylecieć też przywódca Chin. Możliwe, że to ta wizyta jest powodem odwołania spotkania. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Nie udało się go uratować. Sprawę śledzi reporterski Dawid Olszewski. Dawidzie, co do tej pory ustalili śledczy?
3: Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
4: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
3: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
1: A ponad 50 skarg oraz sygnałów związanych z wyciekiem informacji z portalu MyDoktor ustalił dziennik Gazeta Prawna. Skargi wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane wyciekły, wysyłają do przychodni przedsądowe pisma dotyczące odszkodowania.
27: SK Beskidy News.
0: Dziś w Rajczy odbędą się obchody 86. rocznicy masowych wysiedleń mieszkańców Żywiecczyzny. Uroczystości rozpoczną się o 9 przy pamiątkowej tablicy na ścianie dworca kolejowego. To właśnie stąd 22 września 1940 roku Niemcy wywieźli blisko 1000 mieszkańców Rajczy i Rycerki Dolnej. Pożar poddasza po uderzeniu pioruna w Kobiernicach. Strażacy otrzymali zgłoszenie wczoraj około południa. Przed przyjazdem strażaków budynek opuściły 4 osoby. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
5: Jankę, Skama i Wiktor.
22: Wiktor.
5: Radio SK.
24: Dzień dobry, taka robota. 3 minutki po godzinie 8, wtorek, 22 dzień września. U nas często mówimy i godzinę, i datę, tak żebyście byli na bieżąco.
28: A potem heblujemy dżingle, wypuszczamy podkłady.
24: Gadamy na intro.
29: No i teraz pytanie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy?
30: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
24: Oho.
29: Ty jesteś elektrykiem i tam są gniazdka.
28: Nie, no jak,
24: przecież to... gniazdka właśnie, a nie gniazda.
28: To chodzi o szerszenie, przecież on walczy z owadami na pewno.
24: O, to jest pytanie, co to za robota?
30: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
28: Ktoś ma koncepcję? Niech się nagra na naszym Messengerze. Co to za praca?

0: kończy się to lato, no niestety.
1: A to dzisiaj, ostatni dzień lata właśnie. Gips, Ego i For Money.
2: Tydzień temu też mówiliśmy, że jest ostatni dzień lata.
1: Ale dzisiaj oficjalnie w kalendarzu.
0: Bo wtedy chodziło o temperaturę, a teraz chodzi o to, co tam uczą nas w podstawówce i w przedszkolu.
2: I bardzo dobrze, no dobra, jest dobrze, jest pięknie.
1: Sprawa jest, i to religijna sprawa. Wiecie, że każdy w Polsce, kto zbierze odpowiednią liczbę osób i złoży papiery, może zarejestrować swoją własną religię i związek wyznaniowy. Tak mówi prawo.
0: Tam było kiedyś chyba a propos potwora spaghetti, jest jakieś taki kościół, takie
1: jest
0: różne
1: kościół dziwne. Wyznawców Jedi. I teraz, słuchajcie, wyznawcy Słońca, którzy założyli własny kościół, i on istnieje w Polsce, chcą wywrzeć presję na Radę Miejską w Łodzi.
2: Okej, okay. Co chcą, tam sobie zażyczyli?
1: Chcieliby, aby w sali obrad...
2: Było więcej Słońca.
1: Powiesić ich logo. A logiem kościoła wyznawców Słońca jest kółko. Jeżeli uda im się namówić tych, którzy podejmują decyzję w Radzie Miejskiej, to uwaga, kółko zawiśnie obok już wiszącego... krzyża w sali.
2: Krzyż, teraz będzie słońce, tak?
0: Słoneczko. Jejku, była kiedyś taka gra, ale to chyba nie o to chodzi, nie?
2: Ja bym wieszał, słuchajcie. Ale dobrze, ja bym wieszał do momentu, aż trzy kółka albo trzy krzyżyki znajdą się w jednej linii.
1: Jak jest, przegrałeś.

0: Jakąś jeszcze propozycję? Halo, dzień dobry.
1: To przecież ptasiolog jest.
0: Ptasiolog?
2: No, czyli ornitolog.
3: Się ptakami, ale no to
4: gniazda, te sprawy, ja rozumiem, no. Ale to jest zła odpowiedź. Szukamy dalej.
5: Odnośnie tej pracy słuchacza o tej gniazdach, to pewnie jest jakimś ornitologiem. Tam czyszczą po sezonie czy coś.
2: Ale co czyszczą? Przepraszam.
0: Jakiś kabareciarz się odezwał do nas. Pozdrawiamy oczywiście bardzo mocno.
2: Przepraszam, wyczyścić panu co nieco?
4: Dajcie znać, jak myślicie, gdzie pracuje Paweł.

0: 26 minut po godzinie 8. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców, którzy jadą, ewentualnie stoją w koreczkach. No, powodzenia, powodzenia tam.
1: Klikałem się w newsy Marcina Prockiego i on też będzie jeździł, ale najszybszymi bolidami na świecie. Formuła 1, nowe zmiany, podobno krótsze wyścigi i mniej okrążeń od przyszłego sezonu.
2: No, ceny paliw też ich dotknęły. No.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
14: Tak, specy od Meteo przewidują dziś opady deszczu, zatem kto nie chce zmoknąć, powinien wziąć parasole do pracy. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona wyniesie maksymalnie 13 stopni, także szału nie ma. Ale słuchajcie, w weekend, konkretnie w niedzielę i w poniedziałek od 21 do 23 stopni. Także lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Akcję strażaków w Wieluniu w Łódzkiem. Z pożarem hali walczyło 15 zastępów. Płomienie pojawiły się w budynku, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań.
16: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
15: Wyjaśnia Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Dwóch pracowników w porę się ewakuowało, a dwie osoby zostały ranne. Nadal są utrudnienia w ruchu. To nowe informacje z drogi S12 w Lubelskiem. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Lublina. A będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
17: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
18: A u nas w dalszym ciągu ta sama ilość okrążeń. Lecimy w stronę 9 codziennie od godziny 6. Z wami jesteśmy.
19: No i przede wszystkim jesteśmy dzisiaj w robocie u Pawła.
20: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
21: No i pytanie, gdzie pracuje Paweł?
22: Gdzie jest fryzjerem i uzupełnia gniazda na głowie te łyśnie.
18: To jest propozycja bardzo dobra i przy okazji bardzo zła.
23: Jak tam twoje gniazdo? Kama pyta.
24: Możemy stać się eksperymentalnymi klientami.
21: O, bocian leci.

0: świeżo upieczona mamuśka, czyli Lady Gaga. Jej dziecko teraz robi gugu, gaga, gugu, gaga.
1: 27 minut i będzie za godzina 9.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: No czas na finał takiej roboty. Przypomnijmy sobie, jaki tekst pojawia się w pracy u Pawła.
3: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
4: No i cały czas zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Sprawdźmy, jakie wy macie tropy.
5: Ja myślę, że nasz bohater pracuje w policji.
6: Ja myślę, że on jest kurierem. Jeździ od paczkomatu do paczkomatu. Pozdrawiam.
7: Paweł nie jest po prostu elektrykiem?
8: Cześć SK. Czy Paweł jest pilotem śmigłowca LPR-u?
1: Od gniazda do gniazda?
0: Też nie.
1: Też ale nie.
4: Bardzo mi się podoba, jak nasi słuchacze myślą. Były to bardzo ciekawe propozycje, natomiast wszystkie były błędne.
0: To czekaj, jeszcze dwie w kolejce czekają. Może teraz?
9: Mi to się wydaje, że Paweł jest wiedźminem i po prostu niszczy gniazda potworów Kikimor i innych.
1: Ten pomysł jest naprawdę wyjątkowy. Brawo, brawo dla pani. I jeszcze jedna wasza propozycja.
10: Cześć, a może kolega Paweł jest pszczelarzem?
4: Miałoby to wszystko
0: to
4: sens,
0: tak.
4: Ale niestety to nie jest zawód Pawła, bo dzisiaj się nie udało wam odgadnąć, kim on się znajduje.
1: Po raz pierwszy w historii.
4: Pierwszy raz, no.
0: Tak,
4: no. Paweł, chcieliśmy ci powiedzieć, masz bardzo trudny zawód.
1: Wygrałeś.
4: A co robisz na co dzień?
3: Jestem kierowcą śmieciarki i chodzi o żółte pojemniki, w których jest plastik, a gniazdami nazywają się miejsca, w których stoją różne żółte, niebieskie i zielone pojemniki.
0: No, właśnie, ha! Właśnie.
4: I dobrze, Paweł, że do nas odezwałeś, bo ostatnio mojego plastiku nie zabraliście.
2: Radio SK. Reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
9: I po reklamie.
2: Esko.

0: Agnieszka nam została do 9:00. No i za chwilę siup i poranek już pominięty.
1: Kama znalazła informację z Singapuru. Łączymy się z Singapurem. Halo Singapur, zgłoś się.
2: Tak, ale najpierw chciałam się zapytać, ile godzin dziennie spędzacie w telefonie?
1: Ja, proszę pani, to cały dzień.
0: Niestety wysyłają do mnie te raporty cotygodniowe. Myślę, że tak 5-6 to jest minimum.
2: No właśnie, u mnie też 6 godzin, ale sobie cały czas powtarzam, że 2 godziny to na pewno pokazują mi mapy, jak mam dojechać z miejsca A do miejsca B. No 100%.
1: Ja tu cały dzień radia słucham przez telefon, dlatego pewnie.
2: Właśnie, no.
3: Każdy ma jakieś wytłumaczenie.
2: No ale w Singapurze postanowili faktycznie z tym zawalczyć, z uzależnieniem od internetu, płacąc obywatelom za czytanie książek.
1: Ale super pomysł.
2: Kwoty są skromne, bo za 50 dni czytania można zarobić ledwo $1, ale rząd liczy, że wzbudzi w narodzie odruch rywalizacji i że wszyscy zaczną wertować strony książek.
1: No dobrze, no jaki naród, taka rywalizacja. My mamy te butelki, prawda?
0: I możemy sobie poczytać etykiety w kolejce.

0: 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj dzień bez samochodu. Wszystko się zgadza, paliwo drogie. Można świętować.
1: Nie wiem, Janki, czy ty kojarzysz, ale w zeszłym tygodniu był twój dzień bez dobrej odpowiedzi. W kim jest Jankes?
2: Teraz kap, tylko nie teraz wiem. Jeszcze kama niech zrobi.
0: Nie wiem, nie znam się, a do... O, Dodia. I co tam ciekawego? No i co?
1: Nic nie sugerujemy, ale przypominamy ci, że jutro znowu kolejna edycja Kim jest Jankes. I to jest dobra okazja, żeby spełnić przyrzeczenie z zeszłego tygodnia. Nie odgadłeś, że jesteś sernikiem?
0: Tak.
3: Bez rodzynek.
1: Masz dwie możliwości. Albo na jutro załatwisz strój sernika, co może być dosyć trudne, bo obdzwoniliśmy wszystkie wypożyczalnie strojów i nikt nie ma stroju sernika.
3: Jeszcze nikt na to nie wpadł.
0: Tak. Okay. Albo?
1: Albo przyniesiesz tu całą blachę jutro na rano, serniczka. Mm-hmm. Trochę go zjemy, a przy okazji spróbujemy sprawdzić, czy da się, tak jak w całunie turyńskim, odcisnąć twarz w serniku.
0: No, to ja zdecydowanie wybieram opcję numer dwa.
1: To zdecydowanie...
0: Czyli blacha sernika.
1: Prosiliśmy Werkę na jutro również z działu social media. Przygotuj się.
0: O, bardzo dobrze. No to zapraszamy.
3: I mam jeszcze jeden pomysł. Mm-hmm. Tak na wszelki wypadek włóż na siebie tę taką koszulkę z dziurami, bo sernik też czasami takie ma.
4: Dobrze. Wiktor w Radiu SK.
1: Mole, do roboty. Zapowiada się piękny poranek. Musicie być z nami jutro od 6.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym T.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
13: Z dobrych wiadomości powoli kończy się poranny szczyt komunikacyjny. Ze złych jeszcze mamy kiepską aurę i tak będzie do godzin popołudniowych. Temperatura wyniesie maksymalnie 12-13 stopni i jutro bez przełomu też czekają nas opady deszczu. Dobrego dnia.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Dokładnie 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. 52-latek ma odpowiedzieć za strzelaninę w miejscowości Bukowno w Małopolsce. W niedzielę odnaleziono mężczyznę z raną postrzałową oraz drugiego postrzelonego w rękę. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
15: W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
14: Wyjaśnia Mariusz Boroński. Z krakowskiej prokuratury okręgowej. Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Ponad połowa firm ma problemy z obsadzeniem stanowisk. Skąd ten problem?
16: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje. Zaś z drugiej strony procesy demograficzne postępują w ten sposób. Mamy starzejące się społeczeństwo. Z rynku odpływają ludzie.
14: Wyjaśnia Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Znalezienie odpowiedniego pracownika to dla firmy czasami kilka miesięcy poszukiwań. A przed polskimi siatkarzami ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostw Europy. Rywalem reprezentacja Niemiec. Ta w meczu 1/8 finału sprawiła niespodziankę i wyeliminowała faworyzowaną reprezentację Bułgarii. Początek meczu Polaków po 18:00.
17: SK Beskidy News.
18: Zielony szlak na Halę Miziową ma od teraz patrona. Nadano mu imię Edwarda Kudelskiego, zasłużonego działacza turystycznego. Uroczystość odbyła się przy schronisku podczas ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki górskiej PTTK. Nowe boisko w Ślemieniu zostanie oficjalnie otwarte już w ten weekend 26 i 27 września. Z tej okazji nie zabraknie sportowych emocji. Będzie mecz Blind Football, turniej dla dzieci Ślemień Cup i mecz LKS-u Ślemień z Wisłą Strumień. To będą dwa dni sportowej zabawy dla całej gminy.
19: 2 minuty już prawie po godzinie 9:00. Nie chcę pytać, która to już kawa. Być może nawet nie zdążyliście jeszcze wypić pierwszej. A niektórzy sięgają, ale jest już zimna. Zalia, tylko kochaj mnie, to na początek właśnie tej godziny w Radiu SK. Będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Take It Slow, czyli Robin Schulz i Watermat w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Może ktoś czekał, ja czekałam bardzo. To czas teraz na dobry wtorek, na 30 sekund tylko dobrych informacji. Od przyszłego roku może nam przybyć urlopu. Dzięki nowym zasadom liczenia stażu do stażu pracy można zyskać nawet 6 dni dodatkowego urlopu właśnie. Fala ciepła powróci podobno do Polski i jesień nie będzie tak chłodna i deszczowa, jak możemy się spodziewać, bo zapowiada się wciąż kilka ciepłych dni z temperaturami nawet powyżej 20 stopni. Najlepsze prawdopodobnie wciąż przed nami. Nowe badania mówią, że szczyt naszych intelektualnych możliwości osiągamy, uwaga, dopiero między 55 a 60 rokiem życia, więc wciąż jest na co czekać. Jutro kolejna dawka tylko dobrych informacji w Radiu SK.

0: kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.

0: Reality Lost Frequencies 2 na 2 na 2. To jest zasada, która ma uratować każdy związek i sprawić, że on będzie żył długo i szczęśliwie. Raczej my w tym związku. Zasada jest bardzo prosta, bo opiera się na samych dwójkach. Czyli co 2 tygodnie randka tylko we dwoje. Co 2 miesiące cały weekend albo wypad weekendowy spędzony też tylko we dwoje. Co 2 lata tygodniowe wakacje spędzone tylko we dwoje. Nie chodzi tutaj o to, żeby specjalnie wykładać na to nie wiadomo jakie środki, bo to może być wyjazd pod namiot, albo wypad do kawiarni obok domu, albo po prostu wyjście na piknik w ramach randki. Natomiast chodzi o to, żeby zrobić z tego rutynę, wpisać w kalendarz i choćby się waliło i paliło, taka randka, taki weekend czy takie wakacje mają być naszym obowiązkiem. No i ten obowiązek zamyka całą drogę, bo w większości ludzi właśnie obowiązki kojarzą się z wejściem w relacje i nie wiem, czy to jest cokolwiek dobrego.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: I po reklamie.
14: SK.

Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK tuż przed godziną 10. Przeczytałam właśnie, że jeżeli przy kimś robicie się senni, to prawdopodobnie darzycie go ciepłymi uczuciami. Czyli swoją pracę i szefa to musimy naprawdę wszyscy bardzo kochać, bo tylko po przekroczeniu progu jakoś tak magicznie zaczynamy ziewać. Po 10 w Radiu SK kolejny hit mam, nawet dla ziewających, może szef nie będzie widział. Będzie m.in. Jonatan, PZ i Liwka i a propos obejmuje noce westy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
16: Dziś taki miszmasz pogodowy i chmury i słońce i opady deszczu, zatem praktycznie wszystko, no brak opadu śniegu. Śnieg spadł w wyższych partiach w Tatrach, więc i u nas w Beskidach zrobiło się chłodno, ale jeszcze zrobi się ciepło. Nawet 21-23 stopnie w niedzielę i w poniedziałek. Dzisiaj 12.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
13: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
17: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. A to kolejny nastolatek zatrzymany z grupy, która planowała zamachy, mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
18: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
17: A w ubiegłym tygodniu służby zatrzymały też dwóch 16-latków z tej samej grupy. Trwa ustalanie, kto mógł jeszcze działać w tym środowisku i kto nim kieruje. A dziś w Nowym Jorku spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Załęskiego. Mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. W SK News teraz nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
19: Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Załęski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
17: A spotkanie przywódcy USA i Ukrainy ma zacząć się o 19.15. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Miasta obchodzą go darmową komunikacją miejską, co dla wielu mieszkańców jest dziś zaskoczeniem.
20: O, nie wiedziałem.
21: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
22: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
23: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
17: Mówili mieszkańcy Szczecina, darmowe przejazdy będą obowiązywały do północy.
13: SK Beskidy News.
16: Młodzieżowa Rada Powiatu w okrojonym składzie. Brakuje nam połowy młodych radnych, mówi przewodniczący Bartłomiej Kubaczka.
24: Zostało nas tylko 14. 14 osób daje nam tylko i wyłącznie kworum, ale wiadomo, ktoś się wykruszy już tego kworum na następną sesję. Możemy nie mieć.
16: Nowe wybory odbędą się w październiku. od 120 lat na Żywiecczyźnie działa ZNP. Jubileusz odbędzie się 25 września, dokładnie w rocznicę powstania żywieckich struktur związku. Uroczystość odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej.
0: Dzisiaj poza dniem bez samochodu jest też dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile byśmy ćwiczyli, szef ćwiczy więcej odmowy. Dlatego mu się udaje. 9:50, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: kosza. Trochę jak cisza przed burzą. Sanach w Radiu SK, 17 minut po 10. Zróbcie sobie ten test, żebyście zobaczyli, czy na pewno jesteście tak sprawni, jak wam się wydaje. Jest 5 takich testów, które można zrobić sobie właśnie na sprawność naszego organizmu i dzięki temu wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o na przykład naszą mobilność i możliwości, które wciąż przed nami. Test jeden zainteresował mnie szczególnie. To jest test wstawania i siadania z podłogi. Ale uwaga, jest pewien haczyk. Trzeba go wykonać bez podpierania się ręką ani kolanami. Najpierw usiąść na podłodze. Wy możecie to robić, ja muszę sobie na razie wyobrażać. Następnie trzeba wstać, ale za każde podparcie odejmujecie sobie jeden punkt od maksymalnej liczby 5 punktów za siadanie i 5 za wstawanie, czyli 10 w sumie. Poczekam, aż wstaniecie, bo przecież wiem, że już teraz usiedliście. Gorzej jak szef wyjdzie w tym czasie do Open Space'a i zapyta, co robicie. Jakby co, to proszę zwalić na radio, no.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela

0: a 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

0: w tym też co na sprawność. Jaka jest norma po 50, bo zrobiłem tak 30 razy, napisał Jacek. Radioactive Imagine Dragons za nami w Radiu SK. Przypomnę, ten test na sprawność, który ma wam powiedzieć, gdzie jesteście w życiu i dokąd zmierzacie, to jest najpierw siadanie na podłodze bez dotykania i wspomagania rękoma, ani też kolanami, a potem wstanie. Za zrobienie tej czynności bez użycia rąk, ani bez kolan dostajecie łącznie 10 punktów. Za każde dotknięcie podłogi, czyli wsparcie się przy tej czynności, punkt jest odejmowany za każdy taki raz. I Jacek, ile? 30 razy. Jak powiedzieć, że jest się sprawnym, nie mówiąc tego, że jest się sprawnym? Dziękujemy, Jacek, za ten pokaz.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Base Persuade i płyta właśnie wyszła. 5 minut do godziny 11:00 i my się zbliżamy do tego momentu, kiedy albo spotkanie zostanie odwołane, albo dowiecie się już na nim, że mogłoby być mailem. Jedna i druga opcja, tak samo mało realna. Eminem też po 11:00 wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: Wtorek w regionie pod znakiem opadów deszczu, jutro też delikatnie może padać, poprawa pogody dopiero w sobotę i w niedzielę, ale lepiej późno niż wcale. W weekend można się wybrać w nasze piękne góry, pogoda ma naprawdę dopisywać. Teraz na drogach ruch umiarkowany.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
9: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
11: 11 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Zapraszam. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec zadał kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
12: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
11: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy zajmują się 11-latkiem. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
13: Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
11: Mówi nam Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu, który miał odlecieć do Palermo. Zatrzymała go Straż Graniczna.
14: Po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
11: Mówi Paweł Biskupik ze Straży Granicznej. Samolot wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, a patrole na lotnisku zostały wzmocnione.
15: SK Beskidy News.
10: Starosta Żywiecki z dodatkowymi środkami na poprawę jakości dróg udało się rozszerzyć polsko-słowacki projekt Interreg, zakładający remont drogi powiatowej od Milówki przez Cisiec i Węgierską Górkę.
16: Blisko kilometr drogi uda nam się tutaj dołączyć. Będziemy się kierowali w stronę kościoła w Węgierskiej Górce.
10: Mówił starosta Żywiecki Adrian Midor. W sobotę w Łękawicy będzie można się podzielić tym, co najcenniejsze. Od 9 do 13 przy Urzędzie Gminy odbędzie się akcja krwiodawstwa. Na dawców czekają upominki.
0: Podobno to jest ta godzina, kiedy nasza efektywność w pracy dopiero teraz zaczyna powoli wzrastać, żeby swój szczyt osiągnąć w okolice godziny 13. To co, przerwa do 13, żeby nie zmarnować potencjału? Andrea Bocelli już teraz w Radiu SK, będzie też Tobą i nowy kawałek Talking Buddy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ten pan może być chyba blisko tego wieku, o którym teraz będę mówić. Nazywa się Eminem, The Real Slim Shady w Radiu SK. 17 minut po godzinie 11, bo nowe badania udowodniły, że najwyższe możliwości intelektualne, a więc szczyt swoich możliwości pracy mózgu osiągamy nie wcale w wieku 20 czy 30 lat, tylko uwaga, między 55 a 60 rokiem życia. To wtedy nasz mózg pracuje najlepiej, najszybciej, jest najbardziej efektywny, oczywiście o ile odpowiednio wcześniej o niego dbamy. Mówi się o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. Ja chyba w kontekście tych badań zacznę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobrym.

0: Drink Bubble, Age i Mata na ficie. 27 minut do godziny 12. Uwaga, 44 794 855 zł. Ktoś tyle wygrał i to w Polsce tyle wygrał, rozbijając tym samym rekord, jeżeli chodzi o lotka właśnie. No i co ciekawe, sprawdziłam, osoba, która zgarnęła właśnie taką fortunę, sama zdecydowała, jakie liczby zakreśla. Czyli sama wskazała swoje liczby. W związku z tym nawet nie chcę wiedzieć, kim jest ta osoba. Nawet nie chcę wiedzieć, gdzie ona mieszka. Nie chcę tego kontaktu po to, żeby pożyczyć trochę kasy. Chciałabym, żeby tylko ktoś, kto wygrał te pieniądze, odebrał telefon i podał mi, no, 6 dowolnych liczb. Może i nam się tym razem uda.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Bring the

0: Zerlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Take Me Back. Kaigo na dobre zakończenie godziny 11 w Radiu Łyska. Po 12 wchodzi on, cały na czarno. Dzisiaj Rafał Adamczak, który zagra wam najlepsze hity i nowości też będzie miał, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Hitem to jest to, że niektórzy o tej godzinie już kończą pracę, a niektórzy to się wybierają na leżakowanie. Co nam przeszkadzało w tym przedszkolu? Słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
13: Dziś taki miszmasz pogodowy i chmury i słońce i opady deszczu, zatem praktycznie wszystko, no brak oparu śniegu. Śnieg spadł w wyższych partiach w Tatrach, więc i u nas w Beskidach zrobiło się chłodno, ale jeszcze zrobi się ciepło. Nawet 21-23 stopnie w niedzielę i w poniedziałek. Dzisiaj 12.
12: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej wie nasz reporter Michał Rawa.
15: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM, czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
14: Był obserwowany i nie stanowił zagrożenia. Tak Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy sprawę drona, którego wykryto kilometr od amerykańskiej bazy w Redzikowie. Jak przekazał resort obrony, bezzałogowiec nie operował nad bazą, ale jego lot naruszył strefę, w której obowiązuje zakaz. Służby wiedzą, gdzie przebywa operator maszyny. Mazurski celebryta już w Egipcie. Na miejsce doleciał bocian Krutek, a wiemy to dzięki telemetrycznej obrączce.
16: Przebywa w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
14: Mówi Krzysztof Witprot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
10: SK Beskidy.
0: News.
13: Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach Wieprzu organizuje szkolenie dla bibliotekarzy z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji. Bibliotekarze będą się szkolić, w jaki porywający sposób trafić do młodzieży, mówi Beata Bachmińska.
17: Będziemy ożywiać postaci z klasyki literatury polskiej, będzie lalka na tapecie.
13: Szkolenie odbędzie się na początku października. A 27 września w Żabnicy odbędzie się łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego. W programie msza święta, muzykowanie i pokazy tradycji pasterskich.
18: Ten Bocian Krutek, ten to się potrafi ustawić, co? Cała zima i on na wakacjach w Egipcie. Jak ja mu zazdroszczę, ale jak będzie wracał, będziemy wypatrywać na pewno. A teraz wypatrujecie pewnie kolejnych hitów na czasie. Bardzo proszę, Zalia zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Specjalnie zagrałem teraz Alexa Warrena i Passenger, to z myślą o tych, którzy dzisiaj pozostawili samochody w domach i ruszyli gdzieś komunikacją miejską, bo dzisiaj można spróbować przekonać się do takiego tworu jak komunikacja miejska, dlatego że mamy dzień bez samochodu i w wielu miastach rzeczywiście komunikację można spróbować za darmo, więc moi drodzy, może właśnie ja też kiedyś próbowałem, nie wyszło, ale to już jest temat na długą historię, którą może kiedyś wam opowiemy. Słuchajcie, bardzo miłym akcentem jest w naszej pracy, kiedy przychodzimy tutaj do studia, zaczynamy program, logujemy się na te nasze skrzynki wszystkie SMS-owe i messengerowe i od razu coś miłego od was wpada i widzę, że na naszym messengerze Żaneta podesłała dowód na to, że prezent zdobyty od nas, czyli eskowe klapki, do tego jeszcze eskowe skarpetki są noszone i pasują jak ulał i nas to bardzo cieszy. Słuchajcie, to ja mam teraz dla was w prezencie inny zestaw. To jest torba eskowa z butelką eskową i jeszcze do tego dorzucę na pewno małe co nieco też eskowe w prezencie, jeżeli wy mi powiecie, jak to w ogóle z tym waszym wtorkiem. Jest okej? Czy mogłoby być lepiej? Czy może jest do niczego? Ale wiecie, że po południu to się wydarzy. No to czekam. Głosówki na Messengerze albo SMS-y pod 664-402-302. A jak ktoś czeka na taki duet Justin Bieber i Nicki Minaj, to się doczeka już za chwilę.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, World.

0: O was było. Superstar, Jamelia w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 13. Zapytałem, jak tam ten wasz wtorek się w ogóle układa i co tam u was słychać. I taka oto głosówka wpadła od Kuby.
1: Witam. Mój wtoreczek jak na razie przebiega bardzo spokojnie, ale już się nie mogę doczekać, kiedy skończę pracę. Za około godzinkę będę w domu, bo przyszła paczuszka, na którą czekałem, która zawiera części do samochodu i będą małe modyfikacje. Pozdrawiam i życzę miłego dziątka.
0: No trzeba przyznać, że Kuba jest mistrzem budowania napięcia i nastroju. Mam nadzieję, że częstotliwość w radiu tylko nie będzie u Kuby zmodyfikowana w tym aucie. Ale czasami to jest tak z oczekiwaniem na paczkę, która ma przyjść, czyli faceci tak mają, że dobrze byłoby zdążyć jeszcze zanim żona w domu się pojawi, nie? Chociaż pewnie w drugą stronę działa to dokładnie tak samo, więc drogi Jakubie, wyglądaj też listonosza, bo on przyniesie ci i jeskową torbę, i jeskową butelkę, i jeszcze coś na pewno do tego dorzucimy.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Czasami mam tak, że chcę wam coś powiedzieć, a potem sobie pomyślę, nie, bo to jest zbyt smutne. Chciałem o tym powiedzieć, że jutro o tej porze to już będzie jesień. Czy komuś się z tego powodu zrobiło teraz smutno? Mam nadzieję, że w jesieni też się jesteście w stanie odrobiny piękna chociaż dopatrzeć. A jeżeli chodzi o hity na czasie, proszę bardzo, taka nówka sztuka za nami. Iben i Easy Bizu, All of My Love, za 4 minuty będzie 13.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny. Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Wtorek w regionie pod znakiem opadów deszczu, jutro też delikatnie może padać, poprawa pogody dopiero w sobotę i w niedzielę, ale lepiej późno niż wcale. W weekend można się wybrać w nasze piękne góry, pogoda ma naprawdę dopisywać. Teraz na drogach ruch umiarkowany.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd bierze się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie.
18: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na dwóch etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
17: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Młody lekarz i radny KO Dawid Kacprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych w rok. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-latek, który w piątek spowodował wypadek w Rzeszowie. Rannych zostało 8 osób. O szczegółach Julia Ranosz.
19: 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
17: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Skażona woda na Dolnym Śląsku, alert RCB dostali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wszystko przez bakterie coli. Wody z kranu nie należy pić, ani też się w niej myć.
13: SK Beskidy News.
16: Młodzieżowa Rada Powiatu w okrojonym składzie. Brakuje nam połowy młodych radnych, mówi przewodniczący Bartłomiej Kubaczka.
20: Zostało nas tylko 14. 14 osób daje nam tylko i wyłącznie kworum, ale wiadomo, ktoś się wykruszy już tego kworum na następną sesję. Możemy nie mieć.
16: Nowe wybory odbędą się w październiku. Od 120 lat na Żywiecczyźnie działa ZNP. Jubileusz odbędzie się 25 września, dokładnie w rocznicę powstania żywieckich struktur związku. Uroczystość odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej.
0: Lubię takie duety jak ten, który rozpocznie muzycznie tę godzinę z hitami na czasie, to Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Ciekaw jestem, czy wy macie w pracy taki duet z kim. Wiecie, wam się fajnie pracuje, śmieszkuje, wychodzi czasem do sklepu na przerwę. Dajcie znać. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Gdyby ktoś chciał teraz do mnie powiedzieć, pan trochę zwolni, obiecuję, zaraz będzie trochę spokojniej, ale równie energetycznie, bo będzie tegoroczny hymn męskiego grania za nami. Everlasting to jest, no właśnie, też duet Armin van Buuren i Sasha. A propos tych duetów, słuchajcie, fajnie jest działać samemu, znać swoją wartość, swoją moc i swoją siłę, ale jak mamy kogoś do pary, kogoś do kompletu, kogoś takiego, kto nam pasuje, prawda, zupełnie inaczej idzie robota, zupełnie inaczej te wszystkie rzeczy, żarciki, śmieszkowanie, plotkowanie, ale też kiedy trzeba się wziąć do pracy, pewnie robienie konkretnych rzeczy. W ogóle też wiele duetów zapisało się w popkulturze, poczynając od naszego dzieciństwa, no bo na przykład Tom i Jerry, nie? Albo Bolek i Lolek, Shrek i Osioł, Myszka Miki i Kaczor Donald, Wilki Zając, Timon i Pumba, co tam jeszcze? No idźmy dalej, duety historyczne i te prawdziwe. Maria Skłodowska, Kiri i Piotr Kiri na przykład. Albo John Lennon i Paul McCartney. O, to też był super duet. Batman i Robin, znowu wchodzimy w fikcję i popkulturę. Czy Sherlock Holmes i dr John Watson. No długo jeszcze mógłbym wymieniać te dueciki, ale pewnie ten najbardziej znany duet z największą mocą to ty i twoja żona, albo ty i twój mąż. O, albo przyjaciel, albo przyjaciółka, albo wasza teściowa i te wieczne suchary o niej. Dużo jest takich fajnych kombinacji, jak znacie taki dobry duet, albo sami go tworzycie. Dajcie znać na Messengerze w głosówce, ewentualnie SMS-em pod 664-402-302.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram. Aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka. Jedynie 10,99 za kilogram. Aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online.

0: z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Sana też uwielbia duety. Tutaj Sama. Było, minęło. W Radiu SK to są hity na czasie. A propos tych ulubionych duetów, przeoczyliśmy jeden, jakże ważny. Ale Piotrek nam o nim przypomniał.
1: Najlepszy duet i do wszystkiego to ja i mój szwagier.
2: Zaczynają się w SC.
0: Duet ze szwagrem, matko jedyna, jak to się zawsze kończy, prawda? Ale też świetnym duetem jest SK, no i te hity, które zaczynają się w SC, a tu się wszystkie hity zaczynają. No to bardzo proszę, Niemcy stoją za projektem, który nazywa się Neptunika i Niemcy stoją za hitem, który nazywa się What If. Jak to pięknie brzmi, to teraz posłuchajcie. Z pewną odpowiedzialnością mogę was poprosić o to, żebyście zrobili głośniej.

0: Nie wiem, bo może Florida i T-Pain z numerem Low tak na was działają, że sobie pomyśleliście, aby człowiek na jakąś imprezę poszedł albo sam zrobił, a na przykład nigdy nie robiliście imprezy i to byłby wasz pierwszy raz, to pamiętajcie, że jest taka opcja SK po raz pierwszy, Wisonty i Korościela i oni kasą mogą sypnąć na ten wasz pierwszy raz, czyli generalnie bardzo realnie mogą pomóc. Opiszcie to wszystko na SK.pl albo w naszej jaskowej apce i już może będziecie takimi organizatorami jakiejś swojej, nie wiem, pierwszej fajnej imprezy dla najbliższych znajomych, albo wcale nie tylko najbliższych. Kombinujcie i zgłaszajcie się. Sońta i Korościel znowu zmierzą się z tym tematem Aska po raz pierwszy dzisiaj po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Macie tak czasem, że sobie pracujecie, pracujecie, albo jedziecie samochodem, jedziecie, albo robicie jakąś rzecz i nagle tak, ach, mam na coś ochotę. Tak was napada. Albo, ach, na przykład lód truskawkowy. Tak, to jest to, na co teraz bym miał ochotę. Albo coś innego. Nie, coś wam chodzi po głowie i nagle musicie tu i teraz, bo ta ochota przyszła właśnie już. Jeżeli mieliście ochotę na ten numer, no to właśnie ta ochota została nasycona, nie dziękujcie. Fast Boy, Music Sounds w Radiu SK, bo to są hity na czasie, a za 4,5 minuty będzie 14.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
9: Dziś taki miszmasz pogodowy i chmury i słońce i opady deszczu, zatem praktycznie wszystko, no brak oparu śniegu. Śnieg spadł w wyższych partiach w Tatrach, więc i u nas w Beskidach zrobiło się chłodno, ale jeszcze zrobi się ciepło. Nawet 21-23 stopnie w niedzielę i w poniedziałek. Dzisiaj 12.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
6: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. 10-latka zaatakowana przez rok starszego chłopca toporkiem w stabilnym stanie. To najnowsze informacje po dramatycznych wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
11: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
10: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Policjanci przesłuchują teraz świadków. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskie. Wstępnie wiadomo, że był on związany z pracami przy montażu instalacji gazowej w suszarni zbóż. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępnie straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mają nawet własne igrzyska. Chodzi o dwa koty z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. Aktualnie koty rywalizują w takich dyscyplinach jak
12: bierki,
13: bilard,
12: piłkarzyki,
13: hokej,
12: kręgle.
13: No i na razie tyle.
12: Na razie tyle.
10: Mówią ich trenerzy, a kibicować możecie na profilu Koci Proceder.
6: SK Beskidy News.
9: Starosta żywiecki z dodatkowymi środkami na poprawę jakości dróg udało się rozszerzyć polsko-słowacki projekt Interreg, zakładający remont drogi powiatowej od Milówki przez Cisiec i Węgierską Górkę.
14: Blisko kilometr drogi uda nam się tutaj dołączyć. Będziemy się kierowali w stronę kościoła w Węgierskiej Górce.
9: Mówił starosta żywiecki Adrian Midor. W sobotę w Łękawicy będzie można się podzielić tym, co najcenniejsze. Od 9 do 13 przy Urzędzie Gminy odbędzie się akcja krwiodawstwa. Na dawców czekają upominki.
15: Słyszeliście sami przed chwilą, co te koty potrafią i co te koty robią. Więc jak wam się w pracy nudzi, to może też, nie wiem, bierki albo cokolwiek innego. To jest jakiś pomysł na to, żeby przetrwać byle do fajlantu. Shakira i Burna Boy, Die Die. Taki jest muzyczny początek tej godziny, jeżeli chodzi o hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Energetyczna, prawdziwa petarda Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie, zaraz będzie Andrea Bocelli, nie sam, bo z Davidem Guettą i kompanią. Już wiecie, że szykuje się muzycznie nam tutaj wspomnienie mundialu. Ale słuchajcie, wracając do tego, co porabiamy w pracy. W pracy, wiadomo, bardzo często bywa fajnie, nie? Bo a mnóż spadnie jakaś podwyżka albo premia? No można. Czasami trzeba sobie to trochę wychodzić. Dzisiaj mamy przy okazji dzień ćwiczenia przed lustrem właśnie rozmowę o podwyżkę. Żeby się tylko na tym ćwiczeniu nie skończyło. Więc jak już poćwiczycie, to rachciach do szefa proszę. Można sobie troszeczkę tam poplotkować, jakąś przerwę zrobić w pracy, coś tam wiadomo, nie? Jak to wygląda zdecydowanie. Ale nie zawsze jest tak kolorowo. I pod 664-402-302 przyszedł SMS od Artura. SMS, który no, w tym przypadku dotyczy Artura, ale sytuacja może dotyczyć nie tylko jego, bo zbliża się koniec miesiąca i wiadomo, że różnie bywa. I Artur napisał, a mnie dzisiaj zwolnili z pracy. No to jeżeli wam się coś takiego przydarzyło, to przede wszystkim pewnie stało się tak dlatego, że nie rozpoznali się na waszym geniuszu zdecydowania. Po drugie, ta kolejna praca będzie dużo lepsza i na pewno z lepszym szefem. Arturowi wysyłamy małą eskową pocieszkę i mówimy tradycyjnie, będzie dobrze.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Ale już przyjemnie ten numer cyka, co? W naszych głośnikach. Remin Schulz i Watermat. Take a slow bullet, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie w Radiu SK. Ciekaw jestem, na co wy oczekujecie na przykład. Czy macie coś takiego, na co bardzo czekacie i już się doczekać nie możecie? A im bardziej czekacie, im bardziej się nie możecie doczekać, tym bardziej jakby przyjście tego momentu, tej chwili, czy może tej rzeczy, jeżeli jest to jakaś przesyłka, jakaś sprawa, którą sobie sprawiliście, kupiliście, się jakoś przeciąga, odciąga w czasie. A już najgorzej, jak ktoś jeszcze na przykład anuluje zamówienie albo nas informuje, że realizacja owego zamówienia się wydłuży. No to już najgorzej, prawda? To wtedy się cała sława trochę psuje i trochę się atmosfera kwasi. A po co to komu? A po co to komu? Jutro sobie na ten temat troszeczkę porozmawiamy o tych naszych oczekiwaniach. Na co, po co i dlaczego? Co tam być może się zepsuło? Będziemy się pocieszać, ale spokojnie. Gdyby ktoś tej pocieszki potrzebował teraz, to bardzo proszę. 22 minuty do godziny 15, czyli czas wtorkowego wolnego coraz bliżej i tego momentu, kiedy będziemy już po robocie, jak to mówią. A gdyby ktoś czekał na Jasona Derulo, to już za chwilę, bo Want to Want Me wam zagram.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Oskar Sims bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. Za 5 minut będzie godzina 15 i co się wydarzy za 5 minut? No może ktoś skończy robotę i będzie wolne, ale jeżeli jeszcze musicie trochę w tej pracy przetrwać, to będą z wami oni. Sońta i Karościel już po 15 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
16: Złota polska jesień, liście lecą z drzew, w ciągu dnia chmury, słońce i deszcz. Jeśli liczymy tylko na słońce, to musimy poczekać do soboty i niedzieli, wtedy w Beskidach będzie pięknie. A tymczasem na drogach duży ruch samochodowy, między innymi w centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki i na S1 szerokości.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi m.in. o drony i sabotaż. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
18: Aby jak najmniej osób przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
17: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
19: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
17: Mówi Małgorzata Jurecka z tamtejszej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników. Za 3 godziny ćwierćfinałowe starcie naszych siatkarzy podczas Mistrzostw Europy na drodze biało-czerwonych Niemcy.
20: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
17: Mówi libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Polacy walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy.
13: SK Beskidy News.
16: Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach Wieprzu organizuje szkolenie dla bibliotekarzy z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji. Bibliotekarze będą się szkolić, w jaki porywający sposób trafić do młodzieży. Mówi Beata Bachmińska.
21: Będziemy ożywiać postaci z klasyki literatury polskiej. Będzie lalka na tapecie.
16: Szkolenie odbędzie się na początku października. A 27 września w Żabnicy odbędzie się Łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego. W programie msza święta, muzykowanie i pokazy tradycji pasterskich.
22: Santa i Korościel,
23: czyli SK w Radiu SK.
22: Radiu SK.
0: Witajcie kochani, to kolejny przepiękny dzień przed nami. Dzisiaj pokonamy Niemców w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Jak pokonujemy Niemców, nieważne w czym, to zawsze jest piękny dzień, prawda?
10: Nieważne w co, ważne, że Niemców.
0: Ważne, że Niemców. A dzisiaj co akurat tak w siatkówkę. Dzisiaj w siatkówkę, ale czy to by były bierki,
10: kobiety czy mężczyźni?
0: Mężczyźni. No mężczyźni, choć, no tak, mężczyźni.
10: Prawdopodobnie tak, tak. Mężczyźni.
0: Łatwo gang za moment w Radiu SK. Witajcie.

0: My Body Isn't Ready to Somber w Radiu SK, 10 minut po godzinie 15.
1: Tak jest, proszę Państwa, dla nas to jest pierwszy miesiąc pracy w Radiu SK i jest super, ale w związku z tym, że jest to pierwszy miesiąc, to Wy też coś pierwszy raz robicie z SK na SK.pl, piszecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i my te potrzeby finansujemy. Pani Arleta napisała, że ona chciałaby wypasać owce na halach i potrzebuje zakupu 1000 owiec.
0: Poczekaj, ale ma owce i jeszcze ich nie wypasała?
1: To nie, właśnie nie ma ani hal, ani owiec, nie ma nic, a chciałaby wszystko i chciałaby zakupu 1000 owiec. No, dość skomplikowane, fajne, ale dość skomplikowane. Czekamy na inne zgłoszenia na SKP.
0: Dobra, 1000 owiec, ale ja tego nie liczę, bo boję się, że zasnę.

0: She Doesn't Mind to Riviera w Radio SK. SK Słońca Korościel. No już, śpiewaj.
1: Dzisiaj 22 września, kochani, i są dwa święta i mam nadzieję, Cinek, że przynajmniej jedno z tych świąt świętowałeś. Uwaga, skup się. No. Pierwsze to jest Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. A drugie Światowy Dzień Nosorożca.
0: Nie, ale zdziwiłbyś się, gdybym przyjechał do pracy nosorożcem.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Co po tym Komax?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na Ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml, 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
8: I po reklamie.

0: Hańcią mama to Jennifer Lopez w Radiu SK. No i spotykamy się na antenie Radia SK z Michałem, który napisał na sk.pl, że chciałby spełnić sobie z nami i ze swoją miłością swojego życia swój pierwszy raz. Jaki to ma być pierwszy raz, Michale? Witaj.
1: Witaj, cześć. To ma być pierwszy raz masaż w gorącej czekoladzie, oczywiście. Gorącą czekoladą.
2: A jak to się robi? Ja tego w ogóle nigdy w życiu nie widziałem, nie wiem, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czy nie ściemniasz. Udowodnij, że coś takiego istnieje w ogóle, Michał.
1: Ja sam specjalistą nie jestem, ale czasami na jakieś masaże chodzę. Są różne typy masażu, olejkami, czekoladą, więc no istnieje, na pewno istnieje.
0: A czy masz jakiś ulubiony rodzaj czekolady do tego, na przykład z orzechami albo rodzynkami, czy to by była, nie wiem, bombolada może, coś takiego?
2: Albo gorzka,
0: deserówka.
1: Moja
0: może.
1: Moja ulubiona czekolada, no to oczywiście, może tutaj firmy nie będziemy wymieniać, ale
2: nie
1: oczywiście z czekoladami, bo z orzechami, w salonie masażu pewnie używają jakiejś specjalistycznej. Jak pójdę na masaż, na pewno spróbuję i dam wam znać, jak smakowała.
2: I ty wtedy pójdziesz tam z dziewczyną swoją, tak?
1: Oczywiście.
2: Aha, wiemy, że dobrze wyglądasz, Michał, bo jesteś na siłce teraz, prawda?
1: Jestem na siłowni, tak, z kolegą.
2: Co jest dzisiaj grane? Klata i triceps, czy plecy i biceps?
1: Bardziej FBW.
2: Co to znaczy?
1: Trochę klaty, trochę barków, trochę brzuszka.
0: Ale nogi robisz, nie? Bo wiesz...
1: Nogi raz w tygodniu są robione.
0: No to dobrze, bardzo, nie odpuszczaj nóg.
2: Dobra, Michał, gratulujemy ci serdecznie. Wysyłamy cię na masaż w czekoladzie z twoją dziewczyną. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, bawcie się dobrze. Hej.
2: Trzymaj się, heja.

0: David Tavare w Radiu SK. Jak jest taka piosenka, to się mówi, że ona jest tak pod nóżkę, nie?
1: Mówisz, jest
0: tak?
1: Zdecydowanie pod nóżkę, chyba że na przykład ktoś siedzi przy stole, nie chce mu się ruszać, to jest pod rączkę, bo sobie ręką tak tupie.
0: Albo na kierownicy można sobie stukać.
1: Na kierownicy, to jest szczególnie dla naszych słuchaczy, wiesz, którzy wracają teraz z tego, z pracy, nie?
0: Mamy ostatni dzień lata, proszę Państwa, a na Kasprowym Wierchu spadł śnieg.
1: Tak, akurat, to pewnie jest jeszcze z zeszłej zimy i górale po prostu mówią, nie, świeży, przyjedźcie, zobaczcie. Moim zdaniem to jest z zeszłej zimy, a oni mówią, już jest świeży.
0: A nas nie obchodzi zeszłoroczny śnieg, więc nie wiem, po co o tym mówimy. To jest Radio SK, za chwilę gramy dalej, że będzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: O co tam chodzi, że chłopaki nie płaczą, czy chłopaki niech płaczą? Bo ja nie wiem, czy to chanie jest nieme.
1: Nie, bo teraz jest taka tendencja, że chłopaki też mogą płakać, bo to jest normalne i że też, też możesz być wrażliwy, czy chłopaki nie płaczą, ale nie, spokojnie, niech płaczą. No to nie ma w tym nic złego.
0: Niech płaczą.
1: Chyba najpierw jest nie płaczą, a potem chyba jest niech płaczą.
0: Niech płaczą. Ja myślałem, że to ha jest nieme, jak w nazwisku ujek.
1: Co ja ci mówiłem o twoim myśleniu, Michał?

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
19: Dużo ruchu samochodowy w godzinach popołudniowych w centrum Żywca, w centrum Milówki, w centrum Węgierskiej Górki. Powiedzmy taki standard o tej porze. I dużo ruch również między Żywcem a Węgierską Górką. Jutro w pogodzie raczej nic się nie zmieni. Konkretna poprawa pogody dopiero w sobotę i w niedzielę. Lepiej późno niż wcale.
18: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
17: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Artura K., byłego policjanta, który zajmował się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
21: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami,
20: którzy wykonują operacje wysokospecjalistyczne, tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin i to niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
22: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy. Dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
20: Mówi kapitan naszej reprezentacji, a mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45.
23: SK Beskidy News.
19: Młodzieżowa Rada Powiatu w okrojonym składzie. Brakuje nam połowy młodych radnych, mówi przewodniczący Bartłomiej Kubaczka.
24: Zostało nas tylko 14. 14 osób daje nam tylko i wyłącznie kworum, ale wiadomo, ktoś się wykruszy już tego kworum na następną sesję. Możemy nie mieć.
19: Nowe wybory odbędą się w październiku. Od 120 lat na Żywiecczyźnie działa ZNP. Jubileusz odbędzie się 25 września, dokładnie w rocznicę powstania żywieckich struktur związku. Uroczystość odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej.
0: Sońca i Koroście.
1: Czyli SK w Radiu SK.
2: No i jesteśmy kochani i szykujemy się do konkursu Państwa Miasta. On się tak nazywa, ale tam nie ma ani państw, ani miast. Są zmyślone przez nas kategorie. Natomiast dzisiaj literka B. Podam przykład może, co?
3: Dobrze, w porządku.
2: Proszę, Michał odpowiada. Literka B. Kategoria coś większego od słonia.
3: Bawołów tysiąc. Może być?
2: Nie może być.
3: Może być. Proszę Państwa, zgłaszajcie swoje kandydatury na eskowym messengerze. Na eskowym messengerze zostawiacie swoje numery telefonów i później my dzwonimy w tej sprawie, ale zanim to się odbędzie, to będą jeszcze piosenki. I Cinek, mamy jedną prośbę. Jeżeli mnie szanujesz, jeżeli mnie serio szanujesz, tak, zagraj teraz piosenkę Bella Ciao.
2: Bardzo proszę.
3: All right.

0: Right Round w Radiu SK. To jest ten moment, kochani, gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj mamy i panią, i pana, i bardzo dobrze. Pani to jest pani Agnieszka. Cześć, Agniecha.
2: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Czemu w zgłoszeniu napisałaś bizon i dopiero później numer? O co chodzi z tym bizonem?
2: A nie wiem, bo taką w radiu usłyszałam, co jest większe od słonia.
3: To od odpowiedź napisałaś.
0: Ale fajnie, on jest mniejszy, ale spoko odpowiedź.
3: Zależy, no? Jaki bizon.
0: Dobrze, Agnieszka, twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Witam bardzo serdecznie.
0: Mateusz, czy chciałbyś życzyć powodzenia w rywalizacji swojej konkurentce?
4: Oczywiście.
0: Ale wiesz, że jej powodzenie oznacza twoje niepowodzenie?
4: Zgadza się.
0: Okej, okay. Twoja sprawa. To jest twój biznes, no nie będziemy się wtrącać.
3: Moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj literka B, jak co, jak plan B na przykład. Aha, aha. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika i wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie w sumie 3 punkty. Odpowiadacie w kolejności alfabetycznej, czyli najpierw to będzie Agnieszka, a potem Mateusz. Jeżeli wszystko jest jasne, to gramy. Gramy?
0: Czekaj, czekaj, zapytajmy. Jasne, jasne, kochani?
2: Jasne.
0: Okej.
3: Okay. No to w takim razie zaczynamy od Agnieszki. Kategoria pierwsza. Coś niewidzialnego.
2: Oddech?
0: Co takiego?
2: Oddech?
0: Oddech nie jest na B.
3: Nie jest na B, tak.
0: Oddech nie jest na B, a poza tym super.
3: Także punkt dla Mateusza. Mateuszu, twoja kategoria. Coś pachnącego. Czas
0: bańki.
3: Minął.
0: Bańki powiedział.
3: Bańki na no czasie, uznajemy, tak.
0: Bańka, wstańka. Dobra, jest 2-0 dla Mateusza. Agnieszko, skup się, bo jeżeli nie odpowiesz, to będzie koniec gry. A jeżeli odpowiesz, to gramy dalej. 2-0 na razie dla Mateusza.
3: Okay. Agnieszko, twoja kategoria. Można to włożyć do buzi.
2: Lizak.
0: Ale lizak nie jest na B.
2: Baton.
0: Zapuść do czasu.
2: Boże, nakręciłam się.
0: Było w miarę dobrze. Wygrywa Mateusz.
3: Mateuszu, co wybierasz? Torbę z sygnowaną logo Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Poproszę torbę.
3: Torba okay. Jest dla ciebie, butelka w takim razie dla Agnieszki. To też można włożyć do buzi i jest na B. Jakby co?
0: Gratuluję wam serdecznie, kochani. Agnieszka, bardzo się cieszymy, że masz dobry humor. Mamy nadzieję, że teraz będziesz wiedziała, że oddychanie i lizak nie są na B, a poza tym super. Dobra?
2: Okej, okay, pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Pisze się Miley Cyrus. Stąd moje pytanie. Pisze się Miley Cyrus.
1: Nie wiem, co chcę zrobić, ale boję się.
0: Słuchaj, no. Jak nazywałaby się Miley Cyrus, gdyby była pomarańczą?
1: A nie wiem.
0: Miley Cytrus.
1: Miley Cytrus.
0: Mocne, nie?
1: Okej. Okay. A jak nazywałaby się polska Miley Cytrus?
0: Miley Cebula.
1: Nie. Mandaryna.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Dallmayr, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Supermodel to Måneskin w Radiu SK, dokładnie w pół do 17. Michał, jest news z Grecji, wakacyjny, ale śmiertelnie poważny, dlatego bardzo proszę, żebyś nie żartował, dobrze?
1: Śmiertelnie poważny.
0: Śmiertelnie poważny. Okay. Dwóch starszych panów w Grecji pobiło się o leżak taki plażowo-basenowy i jeden nie żyje, zmarł. Bo przegrał tę bitwę, nie ma leżaka ani życia.
1: Zupełnie mnie to nie śmieszy. Uważam, że to nie jest temat do żartów, ale to też nie pierwszyzna. Nie wiem, czy wiesz, że legendarna bitwa pod Cedynią również zaczęła się o awantury o leżak. Także dobrze, że skończyło się na jednym trupie. Z tego możemy się cieszyć.

0: Only Girl, Rihanna w Radiu SK za 23 minuty, godzina 17. Pewnie zastanawiacie się, co w tym momencie robi Rihanna.
1: A ile mam prób, żeby odgadnąć?
0: Jedną.
1: Goli nogi.
0: Tak!
1: Naprawdę?
0: Nie. Pracuje nad nową muzyką i facet A$AP Rocky powiedział, że ona jest w studiu i cooking, czyli gotuje, czyli robi nową muzykę.
1: A to jest A$AP Rocky Balboa, że tak dopytam?
0: Tak, to jest ten A$AP.
2: A$AP Rocky Balboa. Fajny facet.
0: Dokładnie on.
2: Twardziel. Radio
3: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na urodziny, pod choinkę, na rocznicę ślubu i na mnóstwo innych okazji karta podarunkowa do Centrum Handlowego Sarnistok. Ten postępowy prezent działa we wszystkich sklepach i restauracjach w centrum, które akceptują płatność kartą Mastercard. Konsumenci nabywają karty podarunkowe w kartomacie przy wejściu głównym i na platformie My Benefit. Kupujcie, obywatele, karty podarunkowe do zaopatrzenia się w dobra wszelakie z Sarniego Stoku.
18: I po reklamie.

0: Take Me Back to są hity na czasie w Radiu SK, Kygo i Max Magnum. Twój ulubiony artysta, z tego co wiem.
1: Tak, to jest mój ulubiony artysta. Na drugim miejscu jest Maryla Rodowicz, a na trzecim miejscu Sanach.
0: No, bardzo
1: tak wygląda moje podium. Dzisiaj jest ostatni dzień lata, proszę Państwa, także proszę korzystać póki czas, że się tak wyrażę. Za chwilę w SC Newsy zapraszamy.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Wielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bring the beat,

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
4: Złota polska jesień, liście lecą z drzew, w ciągu dnia chmury, słońce i deszcz. Jeśli liczymy tylko na słońce, to musimy poczekać do soboty i niedzieli, wtedy w Beskidach będzie pięknie. A tymczasem na drogach duży ruch samochodowy, m.in. w centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki i na S1 szerokości.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności dramatu w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Dziewczynkę przewieziono do szpitala.
6: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłam się tego.
5: Mówił jeden ze świadków. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na totemach cenowych.
7: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry.
5: Komentował Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy z kolei, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością. Turcja, Grecja i Egipt to tu najchętniej spędzaliśmy wakacje za granicą. W kraju, w topce morze i góry, choć interesują nas też lokalne atrakcje.
8: Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć.
5: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. A jeżeli chodzi o mniej oczywiste kierunki, to chętnie wyjeżdżaliśmy również na Dolny Śląsk czy Podlasie.
1: SK Beskidy News.
4: Starosta żywiecki z dodatkowymi środkami na poprawę jakości dróg udało się rozszerzyć polsko-słowacki projekt Interreg, zakładający remont drogi powiatowej od Milówki przez Cisiec i Węgierską Górkę.
9: Blisko kilometr drogi uda nam się tutaj dołączyć. Będziemy się kierowali w stronę kościoła w Węgierskiej Górce.
4: Mówił starosta żywiecki Adrian Midor. W sobotę w Łękawicy będzie można się podzielić tym, co najcenniejsze. Od 9 do 13 przy Urzędzie Gminy odbędzie się akcja krwiodawstwa. Na dawców czekają upominki.
10: Sońca!
11: Sońca!
10: I koroście!
11: I koroście!
10: Czyli
11: SK!
10: SK!
11: Radio
10: SK!
12: 2 minuty po 17, wracajcie już do domu, kochani. My tymczasem pomagamy. Pomagamy naszym słuchaczom. Słuchacz Teodor z Krasnego Stawu pisze na naszym Messengerze.
13: Okay.
12: Panowie, wiem, że pomagacie słuchaczom, pomóżcie i mi. Chcę sprzedać Volkswagena Passata, rocznik 2002, a żeby go uczynić bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego kupca, chciałbym cofnąć licznik. Aha. Czy wiecie, jak to zrobić?
13: Ja nie wiem za bardzo, nigdy tego nie robiłem, a nie wiem, cofanie samochodem nie cofa licznika?
12: Nie, to nie cofa licznika. No, można cofnąć, żeby miał mniejszy przebieg, nie? Żeby miał mniej nalatane, jak to się mówi.
13: A co? Mniej nalotu?
12: Mniej nalotu.
13: A cofanie do tyłu też nie pomaga?
12: Też, cofanie do tyłu też nie, ale mam nadzieję, że słuchacze Radia SK pomogą panu Teodorowi z Krasnego Stawu. Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Może będą nagrody.

0: 12 minut po 17. Słuchacie Radia SK. Proszę już nie siedzieć w pracy, bo o tej godzinie to nie wypada siedzieć w pracy. Można siedzieć w domu albo chociaż w samochodzie.
1: Zdecydowanie. A propos samochodów, napisał do nasz słuchacz Teodor z Krasnego Stawu, który ma taki niecny pomysł. Nie najładniejszy, powiedziałbym, bo Teodor ma Passata rocznik 2002, chce go sprzedać. No i chciałby troszkę cofnąć licznik, żeby samochód na tych ogłoszeniach wyglądał na bardziej atrakcyjny. W tej sprawie jest z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry, pani Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani kiedykolwiek, proszę powiedzieć szczerze, specjalnie nie podaję pani nazwiska, żeby policja się nie doczepiła. Proszę powiedzieć szczerze, czy pani kiedyś cofała licznik w samochodzie?
2: A gdzie jest ten licznik? W którym miejscu?
0: Czy ten licznik w ogóle istnieje, czy to jest tylko głowica pod uszczelką?
2: A tego Passata to można by było już na złom oddać.
1: Nie, absolutnie nie.
2: Nie?
1: To jest perła niemieckiej motoryzacji.
2: Aha.
1: No dobrze, ale wiesz co, Jadziu, no bo ty...
2: Ale on starszy niż ty.
1: Troszkę starszy niż ja i w porównywalnym wieku do ciebie, 2002 rok.
0: I też niebity.
1: Dobrze, Jadzia nie cofała licznika i fajnie, uczciwa kobieta. Natomiast są ludzie, którzy wiedzą, jak cofnąć licznik, nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gorliwa modlitwa do świętego Krzysztofa cofa licznik o ponad 2000. I więcej razy się człowiek pomodli, tym bardziej cofa.
1: Jadziu, modliłaś się kiedyś do świętego Krzysztofa?
2: Nie.
1: Czyli nie chciałaś cofać licznika?
2: Absolutnie nie.
1: Okej, w porządku. Dziękujemy ci, Jadziu.
2: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiamy.

0: Just Dance to Lady Gaga w Radiu OS, hity na czasie. No i pomagamy naszemu słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Ta miejscowość się nie odmienia, znaczy mi się nie odmienia.
1: Aha, mi się odmienia, no mniejsza o to. Chodzi o to, że...
0: Teodor sprzedaje Volkswagena Passata 2002, tylko chciałby cofnąć licznik, żeby zwiększyć jego wartość. My nie wiemy, jak to zrobić. Aha. I polecamy też tego, no ale chcemy mu pomóc, tak? No, słuchacz nasz pan, tak?
1: Oczywiście.
0: No i słuchamy waszych propozycji nagranych głosówek na eskowego Messengera.
2: Jeśli chodzi o cofnięcie licznika, to działa, ale teraz tutaj nie pamiętam. Albo naraz wciskamy gaz i hamulec, albo klakson i sprzęgło. Jedno z tych robi zrzut ekranu, ale jedno na pewno cofa licznik.
1: Teodor, to zrób oba. Najwyżej będziesz miał zrzucony ekran.
0: Zrzut ekranu się przyda do ogłoszenia.
1: Oczywiście, to się też przyda. Oczywiście, żeby oddać sprawiedliwość naszym słuchaczom, większość sugeruje Teodorowi, żeby nie oszukiwał, żeby sprzedał z taką tą. No ale...
0: Ale tutaj widać akurat, że słuchacz dzwonił za SO, także porada jak najbardziej słuszna.
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Tobi Romeo Fly High w Radiu SK. Dzisiaj pomagamy słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Chciał zmienić samochód, no tamten wysłużony, można powiedzieć, Passat, rocznik 2002, i słuchacz Teodor pyta, jak cofnąć licznik, żeby samochód zyskał na cenie ewentualnie. Słuchacze nie bardzo wiedzą, jak cofnąć licznik, ale wiedzą, co zrobić, żeby pojazd zyskał na cenie. Słuchamy.
1: Cześć, Marcin z tej strony. Wiem, jak podnieść wartość Passata o 100%. Stary, zatankuj go do pełna.
2: Tak, to tak jak w tym dowcipie, no. Że zatankowałem dzisiaj za 450 zł i pani na stacji powiedziała do zobaczenia jutro.

0: się do niej Mata.
1: Czyli młody Matczak, znasz Matę?
2: Oczywiście, znam też starego Matczaka, on jest dobry z ekonomii, sprawa z gospodarki, ma dużo pieniędzy.
1: A znasz takiego artystę Polak GBP?
2: Polak LGBT?
1: Nie.
2: Paru takich znam.
1: To też jest Mata, tylko tak nagrywa pod Wielkiej Brytanii, pod takim pseudonimem.
2: A w Czechach jak nagrywa?
1: Skute Bobo.
2: Skute Bobo w Czechach?
1: Nie. Ale miał taki pseudonim, Skute Bobo. Tak się kiedyś mianował.
2: No trudno, za chwilę Meduza festy.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: I to Top Love, Radio SK, hity na czasie, a już za chwilę ze sterami Radia SK Łukasz Duńczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To będą takie hity, których się będzie dobrze słuchało nawet w tym Passacie, którego chcieliście sprzedać.
2: A, to na pewno. Te Passaty były wyposażone w bardzo dobre radioodbiorniki. Wiesz co, Łukasz, ja nie powinienem tego robić, ale ja zajrzałem w to, co ty przygotowałeś.
1: No i co tam ciekawego?
2: I czy ja mogę zdradzić naszym słuchaczom,
1: dawaj,
2: czy nie bardzo?
1: Zdradzaj, no.
2: Zacznie się od Tame Impali, a później będzie Faruko. Ty kojarzysz odcinek tego Faruka?
0: Oczywiście, że Faruko kojarzę.
1: No,
0: bo to jest mój ulubiony Faruko.
1: Plastiki będą trzeszczały, mówię wam.
0: Zapraszamy.
1: Łukasz Duńczyk od 18 zapraszamy.
0: Dobra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
14: Dużo ruchu samochodowy w godzinach popołudniowych w centrum Żywca, w centrum Milówki, w centrum Węgierskiej Górki. Powiedzmy taki standard o tej porze. I duży ruch również między Żywcem a Węgierską Górką. Jutro w pogodzie raczej nic się nie zmieni. Konkretna poprawa pogody dopiero w sobotę i w niedzielę. Lepiej późno niż wcale.
13: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie, mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia wojny. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt.
11: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: SK Sport News.
15: Nasi siatkarze właśnie ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna z Niemiec.
17: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
18: Wierzę w naszych chłopaków.
15: Mówili nam kibice, a spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0.
19: Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką.
15: Przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0. A nasza piłkarska kadra jest na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. 3 dni później biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.
11: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: SK Beskidy. News.
14: Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach Wieprzu organizuje szkolenie dla bibliotekarzy z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji. Bibliotekarze będą się szkolić, w jaki porywający sposób trafić do młodzieży, mówi Beata Bachmińska.
0: Będziemy ożywiać postaci z klasyki literatury polskiej, będzie lalka na tapecie.
14: Szkolenie odbędzie się na początku października. A 27 września w Żabnicy odbędzie się Łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego. W programie msza święta, muzykowanie i pokazy tradycji pasterskich.
16: Imprezka.
2: Imprezka.
16: Imprezka.
2: Eska.
16: Eska.
18: I to jest wyjątkowo meczowa imprezka. Zapraszam Was na eskową strefę kibica. Kibicujemy naszym siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy. Wyciągajcie chipsy, jakieś tam inne przekąski, a ja się zajmę graniem, żebyśmy się za bardzo tym meczem nie stresowali. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Swedish House Mafia, Luckily. To są letnie hity na czasie w Radiu SK. Dzisiaj ostatni dzień lata, ale tylko w kalendarzu, bo SK przedłuża lato. Ja powiem wam tylko tyle, warto słuchać Eski już jutro od rana, bo my nie będziemy witać jesieni, my będziemy przedłużać lato. Od samego rana aż do wieczora będziemy grali wam najlepsze letnie hity na czasie, także bądźcie z nami. A teraz kibicujemy polskim siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. No i powiem wam, że dobrze idzie. Prowadzimy 13 do 11. Trener Niemców przed chwilą aż musiał poprosić o czas, także wróżę szybkie 3-0, mam nadzieję, że to się spełni. No właśnie, dlaczego wy tego meczu nie oglądacie? Czym jesteście teraz tak zapracowani, że nie możecie tego meczu tak na spokojnie obejrzeć, że nie możecie teraz sobie usiąść przed telewizorem i pokibicować polskim siatkarzom? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego nie możecie teraz obejrzeć tego meczu? A ja gram dalej. Naughty Boy i Sam Smith już teraz.

0: romantyczna i wyciszająca Zalia. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Na ukojenie tych meczowych emocji polscy siatkarze grają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, 20-19 prowadzimy. Polscy siatkarze co jakiś czas odskakują na kilka punktów, potem tę przewagę tracą, ale cały czas są na prowadzeniu i to jest najważniejsze. A wy dlaczego tego meczu nie oglądacie, Ada?
1: Nie oglądamy meczu, bo wracamy od okulisty. Nasze wyniki słabe, ale mamy nadzieję, że polscy siatkarze poprawią nasze nastroje. Pozdrawiam.
0: Jak wygrają z Niemcami, to radość będzie większa niż po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. Ada, jako okularnik powiem ci tyle, nawet do tych zaparowanych szkiełek po wejściu do ciepłego pomieszczenia da się przyzwyczaić. A, no i Ada, proponuję jeszcze jedną rzecz. Jak już wrócicie do domu z tego okulisty i włączycie mecz na telewizorze, to i tak miejcie eskę włączoną w tle. To ja wam będę mówił, jaki jest wynik, żebyście się nie musieli wpatrywać w te małe cyferki w rogu ekranu.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
8: Biedronka.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Abrakadabra i polscy siatkarze właśnie wygrali pierwszego seta w meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
1: SK Beskidy.

0: Pamiętacie te czasy? Rok 2010. Mundial w RPA i hymn od Shakiry. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Ale dobra, słuchajcie, dajcie spokój z tym mundialem. Teraz siatkówka się liczy. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, krótko mówiąc. Pierwszego seta wygraliśmy 25-23. W drugim też jesteśmy na prowadzeniu. Teraz mamy plus 5 punktów, słuchajcie. 10-5 Polacy prowadzą w drugim secie. Ale nasza słuchaczka Justyna tego meczu nie ogląda, bo ona ma ważniejsze rzeczy do zrobienia.
1: A ja nie oglądam meczu, bo robię szarlotkę z lodami, także wpadajcie.
0: A to Justynka, nie przeszkadzaj sobie. Śmiało rób tę szarlotkę. Eska ci powie, jaki jest wynik. Domownicy pewnie będą tam krzyczeli z salonu przed telewizora. A ty sobie spokojnie tę szarlotkę rób, bo może jeszcze zdążysz na końcówkę meczu. Radio
2: SK. Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie.
12: Eska.

Armin Van Buuren w Radiu SK. Polscy siatkarze demolują Niemców. Oni naprawdę nie mają z nami szans. Właśnie wygraliśmy drugiego seta i w ćwierćfinale Mistrzostw Europy prowadzimy już 2-0. Ale teraz szybka zmiana tematu. Słuchajcie, bo ja właśnie wyczytałem, że wystartował najdłuższy rejs pasażerski świata. Trwa ponad rok, 371 dni i w tym czasie odwiedza się 62 kraje i coś takiego kosztuje ponad 500 000 zł. No jak ktoś ma, to wystarczy zabrać urlop i można jechać, prawda? Tylko że tu się pojawia inny problem, słuchajcie, bo weź tutaj teraz namów teściową, żeby przez ten czas się psem zajmowała i kwiatki podlewała.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto nie ma planów na 27 dzień września, powinien wybrać się na Łosot, czyli na zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Wydarzenie odbędzie się przy Batówce na Bukowinie, a w programie pokaz tradycji pasterskich, w tym spęd owiec z hal, prezentacja i degustacja produktu pochodzenia owczego, występy muzyków, stoiska rękodzielnicze. Serdecznie polecamy. A tymczasem 20 października z Colim Król Latino zagra w Miejskim Centrum Kultury, a nieco wcześniej, bo 9 października stand-up Mama na obrotach. Szczegóły mckżywiec.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama królowa Mariah Carey. A to jest spora promocja dla polskiej artystki, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 12 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl. Przypomnijmy, Alicja Szemplińska w tym roku zajęła 12 miejsce na Eurowizji. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie. I to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa impreza, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską aż po Azję. No i w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
11: Imprezka.
10: A ja teraz gram wam najbardziej aktualny hit świata obecnie, Ostatni dzień lata. Oni czekali przez całe wakacje, żeby zagrać ten numer dzisiaj. Gibbs i Igo. Myślę, że wszyscy teraz możemy pomruczeć razem z nimi, przedłużyć lato jeden dzień. SK lato przedłuża, my jesień odwołujemy. Łukasz Zończyk, cześć.

0: Ale ona ma piękny, kojący głos. Kaśka Sochacka z Dawidem Podsiadło w Radiu SK. Ale dobra, słuchajcie, spokoju nam wystarczy. Teraz czas na imprezkową nowość.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się na nowościach znamy. Codziennie podrzucamy wam najlepsze, świeże propozycje z różnych stron świata i teraz kawałek brytyjskiej produkcji od producenta D.O.D., którego możecie z Eski kojarzyć na przykład z takiego hitu. To było Think About Us w duecie z Sonim Foderą. A teraz D.O.D. zrobił swój własny hit. Sam stworzył beat i naprawdę bardzo mu to wyszło. I'll Be There już teraz w Radiu SK. Zaczyna się niewinnie, ale za chwilę wleci dobry bas. Tak na pobudzenie dla naszych siatkarzy, którzy co prawda prowadzą 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami, ale w trzecim secie to Niemcy na prowadzeniu 13-11. D.O.D. już teraz w Radiu SK.

0: Radio SK. Mamy najlepsze hity na czasie na wieczór, przy których można odpocząć po całym dniu i uspokoić się po meczowych emocjach, ale teraz jest moment na świętowanie. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy rozbili Niemców, nie dali im dojść do głosu. Słuchajcie, po prostu ich zniszczyliśmy, wygraliśmy 3-0. Lekkie problemy były tylko w pierwszym secie, a potem 2 sety do 17. Co prawda w trzecim secie trochę próbowali nas tam ograć, ale polscy siatkarze szybko nadrobili zaległości, a Niemcom, że tak powiem, psycha siadła. No i co tam sąsiedzie, że tak powiem, co sąsiad taki zdenerwowany? Pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo, słuchajcie. Niezależnie od tego, jaki to jest etap rozgrywek, to jest zawsze jak wygrać Mistrzostwo Świata.
1: Radio SK. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów

0: Raczkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

Teddy Swims w Radiu SK. Numer idealny na obniżanie wtorkowego ciśnienia. Chociaż teraz krew w żyłach buzuje po tym sukcesie polskich siatkarzy. Wygraliśmy z Niemcami 3-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, więc to jest naprawdę dobry wieczór. Ale dlaczego jeszcze? No właśnie, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj wieczorem poprawiło humor? Prawie tak bardzo jak to zwycięstwo polskich siatkarzy. Co jeszcze? Dlaczego ten wieczór jest dobry? Nagrywajcie się na Messengerze Radia SK. Czekam na wasze głosówki. Ja słuchajcie, zapewniam was, że to nie jest moja złośliwość, że to jest czysty przypadek, że ja teraz gram Annę Naklap i Alfarbena, czyli niemieckich artystów, no ale to może być na otarcie łez dla naszych sąsiadów.

Wakacyjny hicio rozkaracym za na antenie Radia SK w ostatni dzień, w ostatni wieczór lata 2026, bo najbliższej nocy, dokładnie o godzinie 2:06 zacznie się astronomiczna jesień, ale nie u nas, nie w Radiu SK. SK przedłuża lato, letnią atmosferę. Mamy dla Was bardzo dużo wakacyjnych hitów. Polecam jutro słuchać Radia SK od rana do wieczora. Będziemy mieli dla Was najlepsze wakacyjne hity na czasie, żeby przedłużyć letnią atmosferę, żeby ta jesień się nie zaczęła, żeby to wszystko odwołać. A ja Was przed chwilą zapytałem, dlaczego to jest dobry wieczór, co Wam dzisiaj humor poprawiło wieczorem. No i Basia pisze, że przed chwilą wchodzi do pokoju syna, a tam porządek, posprzątane, co się stało, i ona nie rozumie, dlaczego on to zrobił, bo zawsze miał syf. Wiesz co, to ja nie polecam pytać o oceny w szkole, bo to może mieć związek, ale nie musi. Może twój syn po prostu nadepnął na klocek, który był położony gdzieś na podłodze i go zabolało. W każdym razie dobrze wyszło.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
16: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Żywcu trwa festiwal Żywiec Miasto Zmysłów. Przez kilka dni trwać będą spotkania z autorami, a także warsztaty, wykłady i koncerty. Mieszkańcy mogą spotkać gości z najwyższej półki. Do udziału w wydarzeniach festiwalowych zapraszam Mariusz Chujdus, wiceprezes Stowarzyszenia Żywiec Miasto Zmysłów.
17: Ten festiwal ma kształcić, bawić, rozwijać, pobudzać twórczość, bo też jest wiele warsztatów.
16: Więcej info na ten temat w sieci. Dodam, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A więcej ciekawych wiadomości z regionu na sk.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też pracuje nad nowymi kawałkami i to naprawdę z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy Węgiel w mediach społecznościowych. A tą legendą, uwaga, jest Jerry Wanda Duplessis, który jest, uwaga, cenionym producentem, który stworzył takie hity jak Hips Don't Lie od Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc słuchajcie, być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. A tymczasem ikona polskiej muzyki Maryla Rodowicz zapowiada trasę koncertową. Artystka ogłosiła serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa koncertowa. Artystka zdradziła w rozmowie z Radiem SK, że to będzie show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy. I choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli Rodowicz pojawią się też goście. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest Julia Wieniawa. Szczegóły i wywiad z Marylą Rodowicz mamy dla Was na sk.pl.
20: Imprezka.
21: Imprezka.
20: Imprezka.
21: Eska.
20: Eska.
19: A tymczasem przyjemnościami się zajmujemy, bo już wtorek odchodzi powoli. Można odpocząć już 2 minuty po godzinie 20. Dlaczego macie dobry humor, Ania, w tej sprawie?
22: Dzisiaj wszyscy moi uczniowie mieli odrobione zadanie domowe.
19: Ale żeś ich wyszkoliła. Gratulacje, Aniu. Gramy hity na czasie. Łukasz Zuńczyk, cześć. A jak to u was wygląda? Dlaczego dzisiaj wieczorem macie dobry humor? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Ania przed chwilą. A już teraz z muzyczną głosówką wlatuje Damiano Dawid. To jest Wieczór z hitami na czasie.

0: mówiłem, że będzie letnia atmosfera w ostatni wieczór lata 2026. Dono, Marii Lucenzo w Radiu SK. A teraz czas na chwilę relaksu z nowością.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W SC zaczynają się nie tylko hity, ale też kariery nowych artystów. Odkrywamy wschodzące gwiazdy. Ten artysta jeszcze nie jest popularny w Polsce, ale my coś czujemy, że będzie, bo ma chłopak talent. Nazywa się Dati, pochodzi z Gruzji, a mieszka w Budapeszcie na Węgrzech. I nagrał numer, którego tytuł przypomina jakieś hasło, może PIN do karty bankowej? Chociaż nie, bo to jest 5 cyfr. Po prostu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Już teraz w Radiu SK. A może ktoś teraz nalewa sobie gorącej wody do wanny i planuje tak troszeczkę poleżeć, odpocząć? Myślę, że ten numer będzie pasował idealnie. Dati w Radiu SK.

Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 28 minut będzie godzina 21. A teraz pozwólcie, że ja trochę zmienię klimat. Uwaga. Tak aktualnie brzmi wyjście w Tatry. Zaczęła się zima. I to taka, słuchajcie, prawdziwa. Biała zima ze śniegiem. Dzisiaj w Dolinie

0: 5 stawów, było 16 centymetrów świeżego śniegu. Teraz prawdopodobnie jest jeszcze więcej. I tego śniegu jest tyle, że Topr dzisiaj, w ostatni dzień lata, 22 września, ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jeszcze się lato nie skończyło, słuchajcie. Ale spokojnie, jeszcze przyjdzie ocieplenie, jeszcze przyjdzie odwilż, prawdopodobnie w okolicach 24 grudnia.
1: Radio SK. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: I po reklamie.

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. No i przypominamy, dzisiaj mamy bardzo ważną rocznicę. Słuchajcie, możemy świętować dokładnie 11 lat temu. Od dzisiaj Robert Lewandowski przeszedł do historii światowej piłki nożnej, bo to właśnie 11 lat temu strzelił te słynne 5 goli w 9 minut. Gdy wchodził na boisko, Bayern Monachium przegrywał z Wolfsburgiem 0-1. I chwilę później było już 5-1. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne Lewandowski! Co tutaj się dzieje? Piąta bramka napastnika reprezentacji Polski potrzebował do tego niespełna 9 minut.
0: I wtedy trener Bayernu Monachium Pep Guardiola aż się złapał za głowę. Nie wiedział po prostu, co się dzieje. Wszyscy byli tam w szoku. I do tej pory, słuchajcie, nikomu nie udało się powtórzyć tego wyczynu, żeby strzelić 5 goli w 9 minut. No ale słuchajcie, skoro wtedy Robert Lewandowski to zrobił, to może jakoś mu się uda to powtórzyć. Skoro wtedy to zrobił dla klubu, to może tym razem dla reprezentacji, co? Liga Narodów się zbliża i jest okazja, żeby się wykazać. A my gramy młody rapowy talent, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Robin Schulz i Watermet z Radiem SK. Możecie się odstresować po całym dniu. Za 5 minut będzie godzina 21, a za nieco ponad 5 godzin, dokładnie o godzinie 2:06, zacznie się astronomiczna jesień, więc to są dosłownie ostatnie chwile lata. Ale mam też dobrą informację. My w Radiu SK przedłużamy lato i jutro od samego rana aż do wieczora przez cały dzień będziemy grali najlepsze wasze ulubione letnie hity na czasie, bo SK przedłuża lato.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.
3: Beskidy na czasie.
4: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Stowarzyszenie Żywiec Miasto Zmysłów, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu zapraszają na koncert finałowy festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. Raduli Skład Fit Bernard Maseli. Koncert odbędzie się 26 września, oczywiście w MCK-u. To jest najbliższa sobota, początek o godzinie 18, a wstęp jest wolny. A oprócz tego w MCK-u w październiku kilka innych ciekawych wydarzeń, między innymi Król Latino porwie publikę 20 października, a 25 spektakl komediowy Sklep z facetami. Więcej info na ten temat w sieci.

0: Gwiazdka.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Deskey The News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Świnna. Rozmawiamy z wójtem, panem Wojciechem Urbańskim. Witam serdecznie, panie wójcie. Przygotowania do roku szkolnego jak przebiegały w waszej gminie?
2: Dzień dobry. Przygotowania do roku szkolnego przebiegły w zasadzie bez żadnych wielkich inwestycji. Natomiast jedno, co się stało, to w jednej szkole, w zespole szkolno-przedszkolnym w Pewli Małej okazało się, że jeden piec centralnego ogrzewania nam nie domógł niestety. Awaryjnie trzeba było teraz szybko przeprowadzić procedury, żeby ogrzewanie mogło funkcjonować w okresie roku szkolnego.
1: No ale to przed sezonem zimowym jeszcze, miejmy nadzieję, jesteśmy daleko, więc chyba wszystko zdąży się w terminie załatwić. To jeśli mówimy o inwestycjach mniejszych lub większych, co w ciągu tych pierwszych 8 miesięcy tego roku udało się już zrealizować?
2: Podpisaliśmy umowę na Velokoszarawę, na tą ścieżkę rowerową, o której kiedyś tam wcześniej też rozmawialiśmy. Udało się wyłonić wykonawcę, udało się też skoordynować te prace projektowe z linią kolejową, która jest w trakcie realizacji w tej chwili. Mamy podpisaną też umowę na dwa mosty, to też już wcześniej o tym mówiliśmy, ale też już mamy wyłonionego wykonawcę na te dwa mosty, to jest Pewel Mała i Świnna i będą realizowane na zasadzie zaprojektuj, wybuduj, czyli w tym roku będzie dokumentacja, do połowy przyszłego roku maksymalnie myślę, że się uda wykonać wszystkie prace projektowe i realizacja robót w terenie. Poza tym otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu grant na ekopracownię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej. W tej chwili też będziemy to realizować.
1: A jakie są plany na najbliższe? No wiadomo, że Velokoszarawa, która połączy Żywiec, a potem następna gminę Jeleśnie i Dasz, do granicy ma być dojazd rowerowy, bezpieczny, piękną trasą. No ale najpierw to trzeba wszystko przeprowadzić i to nie są proste rzeczy.
2: Zgadza się, bo tam mamy po drodze parę instytucji takich, z którymi musimy to uzgadniać, między innymi Wody Polskie, PKP już wspomniałem wcześniej, z nimi jesteśmy w tej chwili na etapie rozmów i uzgodnień, myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Mamy drogę wojewódzką do przejścia i drogę powiatową, którą też kończymy w tym momencie już rozmowy i dogrywamy prawy projektowe.
1: Kiedy pierwsza tak zwana łopata zostanie wbita w ziemię i ruszą roboty, tak orientacyjnie?
2: Myślę, że w okresie do 10 miesięcy maksymalnie powinny ruszyć roboty już na terenie. Czyli ta przysłowiowa łopata zostanie wbita.
1: A jakie ważne inwestycje, które w najbliższym czasie tutaj będą realizowane na terenie gminy?
2: No w tym momencie jeszcze podpisaliśmy, znaczy jesteśmy w trakcie podpisywania umów na, jeżeli chodzi o szkoły, wracając do szkolnictwa, na instalacje fotowoltaiczne na dwóch szkołach z magazynami energii. To jest zespół szkolno-przedszkolny w Pewli Małej i zespół szkolno-przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej plus magazyn energii w zespole szkolno-przedszkolnym w Trzebini. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę, jesteśmy po przetargu. Wykonawca robót powiedział, że w przeciągu 2 miesięcy te instalacje zostaną wykonane.
1: A skąd macie pieniądze na te instalacje?
2: Te instalacje są częściowo z budżetu gminy finansowane, a częściowo ze środków zewnętrznych unijnych. Bardzo duży wkład na terenie naszej gminy to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Także z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować za przychylność i za to, że udało nam się pozyskać środki.
1: Jakie to są pieniądze? Ile to wszystko będzie kosztowało mniej więcej?
2: Ta inwestycja, o której mówiłem w tych trzech szkołach, to jest około 665 tysięcy złotych.
1: Ważne dla mieszkańców są drogi, panie wójcie. I to jest zawsze bolączka wójtów, że pieniędzy mniej niż potrzeb, jak zazwyczaj. Czy w planach macie realizację właśnie drogowe w najbliższym czasie?
2: Tak, również ogłosiliśmy przetarg na remonty i modernizację dróg gminnych. W tej chwili zaplanowanych mamy 1,5 miliona złotych na te inwestycje na terenie całej gminy. Myślę, że uda się wyłonić wykonawcę w najbliższym czasie i że ta kwota będzie niższa niż ta zaplanowana w budżecie, więc środki jakieś powinny nam jeszcze zostać.
1: Ale i co za to zamierzacie zrobić? Ile dróg, ile kilometrów dróg, jeśli to się da przeliczyć?
2: Wszystkie sołectwa na terenie gminy zostaną objęte. Były to inwestycje drogowe które zgłaszane były przez Rady Sołeckie i przez sołtysów. I te, które żeśmy uznali, że chcemy zrobić, to uda nam się, myślę, zrealizować jeszcze w tym roku. Oprócz tego też ogłosiliśmy przetarg na budowę parkingu przy Wojsku Sportowym w Świnnej, bo tam też niestety nie ma miejsc parkingowych, bardzo mało, a często odbywają się i zawody sportowe różne, i zawody pożarnicze, i jest problem z tym parkowaniem. Wydzierżawiliśmy teren od Wód Polskich, no i też jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy na tą inwestycję.
1: Ile to będzie kosztowało?
2: Tam była kwota zaplanowana 352 tysiące. Myślę, że też troszkę uda nam się zaoszczędzić.
1: Kiedy inwestycja ma ruszyć planowo?
2: Inwestycja powinna do 3 tygodni maksymalnie się rozpocząć i też krótki czas realizacji, bo tam w 1,5 miesiąca powinien wykonawca się wyrobić.
1: Na terenie gminy ma powstać takie specjalne miejsce, które ucieszy chyba tą młodszą część mieszkańców, aktywną część mieszkańców, tą młodszą, która potrzebuje specjalnych urządzeń, rynien i innych takich cudów do tworzenia akrobacji, no i spędzenia wolnego czasu w taki aktywny sposób. Co to będzie? Jak to się nazywa i gdzie się będzie mieściło?
2: To są plany, niestety plany na przyszły rok, bo lokalna grupa działania z Łodygowic LGD Żywiecki Raj będzie ogłaszał taki konkurs, prawdopodobnie w październiku. My w tej chwili przygotowujemy dokumentację na to, żeby można było złożyć ten wniosek, żeby on formalnie przeszedł i dostał to dofinansowanie, które myślimy, że nam się uda uzyskać. Będzie to właśnie tam w miejscu, gdzie przygotowujemy teren pod ten parking w tej chwili i tam kawałek tego terenu zostanie przeznaczony na skatepark.
1: To trzymamy kciuki i myślę, że wszyscy ci, którzy właśnie takie miejsca kochają, będą podwójnie trzymać kciuki, żeby się udało dostać kasę, no i żeby ten skatepark tutaj powstał.
2: Tak, zgadza się. A jeżeli chodzi o inwestycje jeszcze tegoroczne, w tej chwili kończymy zieloną przestrzeń publiczną w Rychwałtku. Jest to piękne, nowe miejsce, które było do tego czasu niezagospodarowane, z wiatą, z miejscem na ognisko, z grillem, z miejscem, żeby ludzie mogli się zatrzymać, z urządzeniem siłowni zewnętrznej. Jest to przy Placu Zabaw w Rychwałtku. Bardzo serdecznie zapraszam do korzystania z tego miejsca. Jesteśmy w trakcie odbiorów, to jeszcze jakieś 1,5-2 tygodnie i będzie można już korzystać z tego miejsca.
1: Jeszcze proszę powiedzieć, skąd macie pieniądze, ile to kosztowało?
2: No tutaj mamy też dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za co bardzo dziękuję. Cała inwestycja kosztowała 336 tysięcy złotych.
1: Panie Wójcie, taki wniosek jest, że bez pozyskiwania środków zewnętrznych niewiele udałoby się zrobić, prawda? Bo te środki gminy wystarczają na te podstawowe rzeczy i tak zwane wkłady własne, no a dzięki pozyskanym pieniądzom jesteście w stanie realizować wiele ważnych inwestycji dla mieszkańców, prawda?
2: Tak, bez dofinansowania zewnętrznego byłoby ciężko naprawdę. Niewiele z tych rzeczy, które wymieniłem, można by było zrealizować. W tej chwili też przygotowujemy się do realizacji rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie sołectwa Pebel Ślemieńska, bo to sołectwo zostało nam jeszcze do skanalizowania i zwodociągowania. W tej chwili przez Związek Międzygminny z kolei realizujemy aktualizację dokumentacji projektowej i w przyszłym roku też będziemy występować o środki zewnętrzne, żeby można było zrealizować to zadanie.
1: No to są już takie duże pieniądze, prawda, na takie inwestycje?
2: Średnio licząc około 11 milionów złotych, żeby dokończyć całą tą inwestycję, także to są bardzo duże pieniądze.
1: No ale z różne źródła i można po prostu próbować czasem dzielić na etapy, bo bardzo często to tak jest, że nie uda się za każdym razem całej kwoty uzyskać, ale na przykład część i wtedy już można rozpocząć inwestycje i szukać dalszych środków, bo z tego co rozmawiam z wójtami, różne są sposoby, żeby właśnie inwestycje przeprowadzić.
2: Tak, zgadza się i trzymam kciuki bardzo za naszą drogę wojewódzką, żeby udało się skończyć w tym roku te założenia do projektu i żeby realizacja w przyszłym roku mogła również się rozpocząć. Zresztą nie tylko ja, bo i Żywiec, i Jeleśnia też bardzo trzymają kciuki, żeby można było ruszyć z tą realizacją tej inwestycji.
1: To bardzo ważna, jeśli chodzi o kwestie dojazdów, inwestycja, ponieważ no, cała trasa na Korbielów, nie tylko turystyczna, ale ta po prostu tranzytowa, no, bez porządnej drogi to się po prostu nie udaje.
2: Zgadza się. W tej chwili rozpoczęły się prace przy przebudowie, przy budowie nowego mostu na terenie, w ciągu drogi wojewódzkiej, to jest w Pewli Małej. Już organizacja ruchu tymczasowa została wprowadzona. Roboty, mam nadzieję, że do tygodnia też już się rozpoczną. Tam ma być most tymczasowy na czas realizacji robót. Ten most, tak jak żeśmy pisali też u nas na stronie, ma być dwukierunkowy, także to utrudnienie pewno będzie, ale nie tak, że trzeba będzie się zatrzymywać. Będzie tam też przejście dla pieszych oddzielne wyznaczone, także mam nadzieję, że ta inwestycja też do końca przyszłego roku zostanie zrealizowana.
1: No najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej, tak się mówi. I oby to lepiej było jak najszybciej i żebyśmy się mogli cieszyć tymi drogami tutaj, bo co tu dużo mówić, szczególnie w sezonie letnim, tych turystów, tych samochodów jest po prostu ogrom.
2: Tak, zgadza się. Szczególnie, że na terenie gminy Jeleśnia mamy dwa duże zakłady też i też ten ruch kołowy jest bardzo duży. W godzinach szczytu, po godzinie 14, jak się kończy zmiana w zakładzie w Jeleśni, to widać to momentalnie. Natomiast w sezonie, w weekendy, ten ruch turystyczny w sezonie letnim też bardzo duży.
0: SK Beskidy.
3: O Stasku, co ukradł skrzypki. Dawno temu na Justynie grywał se na skrzypkach Wojtek z Orymbników. A ze był strasznie nogły i niecierpliwy, to te z nich, co się chciał nauczyć na tych skrzypkach grać, nie mógł nim wytrzymać. Wojciech trzymał skrzypki roztak, roztak, prędko przewierał palcami, ze nikt nie mógł dopatrzeć którymi. Słychać było ino wartkie nutki łobertek na bo polecek. Nic nie umiał wytłumaczyć z wolna, ino zagrał wartko, a potem dał na chwilę skrzypki tymu, co się chciał uczyć grać i godał, no mow, groj. No kiela się nauczył od takiego nogłego nauczyciela. Jednego razu Stasek, co to miał może z 10 roków i strasznie chciał graj, kie Wojciechowi się zdrzymło pod jabłonką w sadzie, wziął mu po cichuśku skrzypki i smycek i poseł z nimi do stodoły, co by go nikt nie widział. Za co nie głobziraj z każdej strony, co się na nich włącza, jaki guzik, co by same grały. Jako to robił Wojciech, co prędko przebierał palcami, a muzycka leciała ze hej. Nika nic nie dopatrzał i no bez te dziurki z góry uwidział jedno cienkie drewienko, co tam pewnie wpadło i się zaśtorcowało. Podumał, że jak wyczepie ten patycek, to skrzypki będą lepiej graj, bo ta dżazga to im ino zawadzo. Otwarł kuzik, co zowdy miał w kieśni i wcis bez dziurkę zagięte ostrze. Podwantował i patycek się zwalił w mig. Stasek się ucieszył, że tak prędko posło wyczepał patycek i zadowolony, że naprawił Wojciechowi skrzypki, zacąć się przyglądaj smyckowi. Kapkę obwiśnięte kudły z kojskiego łogona chciał śrubką wynaciągaj, jako to robił przed każdym graniem Wojciech, no ale zacąć kręcił łopacnie i zakiela się spozdał, całą śrubkę ze smycka wykręcił i kudły odpadły od kija. Oho, bogacie, nalezek naprawił, myśli Stasek. I co teraz? Nie domyślał, jako to poskręcaj nazad i wystrachany ze już nimo wyjścio, po cichuśku podłożył skrzypki Wojciechowi, co jest drzymą. Słował się za winkiel stodoły i cekał, co bycie. Za dwie chwile Wojciech się przeciągnął, ziewnął głośno, zaj się przeciągnął, potecząc skrzypki do ręki, patrzy na smycek i jadze se pod nosem przyklon. Poskręcał kojski łogon z patykiem i chciał graj, a tu skrzypki głuche. Nie idzie ani nutki zagraj, bo zgrzypią jak stare dźwierze. Zaglądał do środka, a tu pusto. Nie ma dusy, a bez dusy żadne skrzypki nie zagrają. To tak jak z cłekiem, bez dusy nie zyje. Wściukł się Wojciech, jadze mu się gęba zcyrwieniła i dawaj do drewutni, sukaj kawałka smyrecka i wystrugaj prędko nową dusę. Septął pod nosem, że jak chycisz pika, to mu coś ich powyrywa. Stasek domyślał, że to musiał być ten patycek, co bez dziurkę wypadł i skrzypki tymu nie grają. Poleciał prędko do stodoły, sukaj. Przyniósł go Wojciechowi i z największą skruchą łopedział całą historię ze skrzypkami. Wojciech wysłuchał i kapkę go popuściły nerwy. Domyślał, że Stasek tak strasznie chciał się nauczyć grać, że jadze mu ukradł skrzypki. Za co mu opowiadaj, wszystko od początku, jako to było. Za to, że się przyznał, to mu obiecał, że mu zrobi małe skrzypki i go nauczy graj. Uciesony Stasek poleciał się pochwalić chałupie, z jakiej sik on też będzie muzykantem, tak jak Wojciech, bo już wie, po co skrzypki mają dusę i jako skręci kojski łobon, co by grał. Hej!

0: Beskidy News.
1: W dzisiejszym wydaniu magazynu zabierzemy Was na Dworcową 2 w Zabłociu, do kamienicy będącej dziś siedzibą Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam.
0: SK Beskidy.
1: Dzisiaj z mikrofonem zatrzymujemy się na ulicy Dworcowej, a dokładnie pod tym adresem, który naszym słuchaczom jest już chyba doskonale znany, bo to Dworcowa 2, budynek z olbrzymią historią, nieco zagmatwaną, ale spróbujemy Wam dzisiaj opowiedzieć o tym miejscu i można powiedzieć, zobaczyć, co tu się działo, co tu się dzieje. Można powiedzieć, od piwnic po dach, bo to miejsce skrywa zarówno sporo dawnej historii, ale i mnóstwo informacji i mnóstwo dobrych rzeczy, które dzieją się tutaj współcześnie. A oprowadzać nas dzisiaj po tym wyjątkowym budynku będzie Anna Zięba, która pracuje w Żywieckiej Fundacji właśnie w tym miejscu, ale jest również archeologiem, a chyba przede wszystkim miłośniczką lokalnej historii. Cześć Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Czyli co? Zaczynamy. Chodźmy.
2: Zaczynamy, jak powiedziałaś, miejsce o ogromnym potencjale, takiej dawki historycznej, tego, co tu się działo i dzieje, ale także miejsce ogromne pod względem powierzchni, bo mamy tutaj ponad 1600 metrów kwadratowych, które za chwilę postaramy się przejść. Także wchodzimy, zapraszamy.
1: Ja to miejsce, muszę się przyznać, pamiętam jeszcze za czasów biblioteki tutaj. Wiem, że było bardzo ciemno, bardzo zawiłe schody i mnóstwo luster.
2: Dużo osób właśnie kojarzy naszą kamienicę przede wszystkim z funkcjonowaniem tutaj biblioteki i do tej pory jak ktoś pyta, gdzie mamy naszą siedzibę, więc mówimy Dworcowa 2, zaraz za mostem na Sole. No ale niektórzy jeszcze do końca nie kojarzą naszej fundacji jako Żywieckiej Fundacji Rozwoju i tego, że właśnie jesteśmy właścicielami kamienicy, no to tłumaczymy, tak, to właśnie tutaj, gdzie w Zabłociu była biblioteka. I wtedy jest, aha, to już wiem gdzie, ale się to na szczęście zmienia, chociaż jesteśmy bardzo dumni, że właśnie to my mogliśmy przejąć jakby ten budynek po bibliotece, mimo że między tym, kiedy już biblioteka opuściła te mury, a tym, kiedy my się tutaj wprowadziliśmy już jako właściciele tego obiektu, no przez kilka lat kamienica była pustostanem, który niszczał, który był regularnie zaśmiecany niestety, dlatego wciąż jakby no staramy się to zmieniać, wciąż sprzątamy, wciąż remontujemy, no i tych remontów nie ma końca.
1: No właśnie, bo tu gdzieś w tle chyba jakaś piła się nam wkrada, ale my zaczynamy tę naszą podróż, no właśnie też trochę od historii po współczesność tego miejsca, od piwnic, więc może się okazać, że będzie trochę głośno.
2: Nawet nie trochę, ale będzie bardzo głośno, ponieważ aktualnie trwają właśnie dalsze prace remontowe, dokładnie prace mające za zadanie jakby utrzymać tą konstrukcję budynku dalej w stanie nienaruszonym, czyli wzmacniamy fundamenty, robimy wylewki betonowe, wzmacniamy całą konstrukcję, częściowe odkrywki także tych murów. Część prac już była dokonana kilka lat wcześniej, ponieważ w roku 2019 i w roku 2020 były prowadzone tutaj badania archeologiczne w piwnicach tego budynku. Założyliśmy kilkanaście wykopów, które miały nam zweryfikować nie tylko pewne różne legendy miejskie krążące wokół tego miejsca, ale też przede wszystkim jakby stan techniczny budynku, czyli posadowienie fundamentów, rodzaj fundamentów. Także wiemy, jakby znamy jego takie najsłabsze punkty, dlatego je wzmacniamy po to, żeby ta bryła wciąż była w dobrej formie, po to, żeby służyła nam przez kolejne wiele, wiele, wiele lat.
1: Czyli co? Zaczynamy od piwnic i schodzimy. Tak.
2: Schodzimy jedną z dwóch klatek schodowych, ponieważ warto zaznaczyć, że my określamy to miejsce jako kamienica na Dworcowej 2, ale jest to tak naprawdę zlepek trzech kamienic, potężnych kamienic, które zostały w przeszłości połączone w taką jedną całość. Dlatego też mamy dwie klatki schodowe. Po układzie murów i położeniu dawnych okien i drzwi widać właśnie, które miejsca były wcześniej dostępne, gdzie były przejścia, co było zamurowane, jak ten układ tych klatek i pomieszczeń się zmieniał. Najmniejsza jest tak zwana część oficyn, tak jakby doklejona w poprzek kamienicy, czy bryły kamienicy, ale tak owszem, jakby to, co nazywamy kamienicą na Dworcowej 2, to jest zlepek trzech potężnych obiektów, z czego właśnie najstarsze są oficyny.
1: Czy da się w jakiś sposób wydatować, mniej więcej chociaż? Macie jakieś dane? No właśnie, ta najstarsza część?
2: Najstarsze dane pisane dotyczące budynku pochodzą z ksiąg wieczystych. Późno, bo z drugiej połowy XIX wieku. Budynek zapewne powstał nieco wcześniej, ale dokładnych dat nie znamy. Na pewno oczywiście nie było tutaj od razu potężnej, wielkiej kamienicy, tudzież tych trzech kamienic zlepionych ze sobą. Zapewne były tutaj wcześniej mniejsze jakieś budynki o takim charakterze i mieszkalnym, i gospodarczym, i to potwierdziło część badań archeologicznych, gdzie znaleźliśmy ślady po paleniskach, po piecach, ale nie potrafiliśmy tego, jak to się mówi, razem jakby ugryźć w całości, ponieważ no mamy zbyt mało danych, już jednak ta powierzchnia została w przeszłości dosyć mocno zniszczona, też między innymi przez powodzie, które regularnie te tereny nawiedzały, co widać po profilach archeologicznych. Bardzo dużą ilość otoczaków, wypukane przedmioty, bardzo małą ilość znalezisk archeologicznych. Praktycznie nie mamy nic, troszkę kawałków ceramiki współczesnej, kości zwierzęcych, ponieważ jak no wiadomo, mieszkano tu, gotowano, wyrzucano te odpady, więc jakby szału, jeżeli chodzi o znaleziska archeologiczne, nie ma. Co ciekawe, więcej obiektów historycznych pochodzi ze strychu, o czym będziemy za chwilkę mówić.
1: Czyli można powiedzieć, że wszystkie jakieś świadectwa historii no po prostu poszły z wodą.
2: Można tak powiedzieć, że większość z nich zdecydowanie. Na szczęście no, zachowały się potężne mury, kamienicy i to właśnie to przekształcenie murów już nam sporo mówi o tym budynku. Czy jeszcze to, co się troszkę jednak pod tą posadzką zachowało, ale niewiele. Za to sama kamienica, mówimy, że wciąż odkrywa przed nami tajemnice, bo gdziekolwiek rozpoczniemy pracę, to tam coś jednak znajdujemy, w szczególności właśnie na poddaszu. Ale jak już jesteśmy w tym labiryncie piwnic, i to jest faktycznie labirynt, jak sama widzisz, cała kamienica jest podpiwniczona, fundamenty składają się zarówno z potężnych otoczaków, kamieni rzecznych, ale też z piaskowca obrobionego przez murarzy oraz z lokalnej cegły. Na pewno cegła pochodzi, czy część cegły pochodzi z cegielni Szwarca, jednej z potężnych cegielni dwóch, które znajdowały się na Zabociu. Oczywiście takich lokalnych cegielni mniejszych było więcej, ale najbardziej znamy dwie, czyli cegielnie Szwarca i cegielnie rodziny Sanetrów. Znaleźliśmy właśnie cegły z napisem Szwarc, nawet tutaj jedna na pamiątkę została wmurowana na wejściu do naszej fundacji, o czym opowiadamy dzieciom w czasie naszych warsztatów historycznych. Ale jesteśmy w jednym z pomieszczeń piwnicznych, wykorzystywanych, no wiadomo jak to piwnica, mamy tutaj wszystko.
1: Składzik,
2: ale składzik też dlatego, ponieważ działa u nas Centrum Integracji Społecznej i jedna z pracowni ma właśnie tutaj swój składzik, miejsce przetrzymywania narzędzi i też miejsce pracy, ponieważ te piwnice zostały w ogromnym stopniu właśnie odnowione przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.
1: No właśnie, bo pamiętam swoje wizyty tutaj, no dobre, te kilka lat temu, kiedy zaczynaliście jako właściciele tutaj waszą przygodę, no te przestrzenie wyglądały nieco inaczej. Mam wrażenie, że już są trochę tak udomowione.
2: Oj, zdecydowanie tak, już czuć tą inną atmosferę w tych piwnicach, jest też mniej wilgoci, właśnie z tą wilgocią wciąż walczymy, ponieważ w przyszłości tu w kamienicy chcemy otworzyć taki oddział lokalnego muzeum, taki troszkę może izby pamięci, ale bardziej przestrzeń edukacji lokalnej, nad którą wciąż pracujemy, więc jakby no, ta wilgoć koniecznie jest do zwalczenia po to, żeby można było tutaj zainstalować różne systemy elektroniczne, wprowadzić też, nie wiem, móc prezentować różne obiekty papierowe znalezione na terenie kamienicy. Na razie to wszystko jest zmagazynowane lub prezentowane na piętrze tego budynku po to, żeby właśnie wilgoć nie dostała się do tych obiektów.
1: Tutaj nad naszymi głowami patrzę, że mamy pozostałości, no trudno to nazwać freskami czy polichromią, ale te stare jeszcze zdobienia specjalnie zostawiliście?
2: Tak, to co widzimy nad naszymi głowami zdecydowanie nawiązuje do kultury żydowskiej. Mamy tutaj motywy geometryczne, mamy motywy kwiatów, motywy słońca, ponieważ należy zaznaczyć, że budynek ten był w rękach żydowskich. Były tutaj galicyjskie sklepy kolonialne, a nad naszymi głowami właśnie te malunki udało nam się zachować razem z białym tynkiem, na którym powstały. Do końca nie wiemy, co było właśnie w tym ozdobionym pomieszczeniu piwnicznym. Może to była to po prostu piwniczka składzikowa tak zwana. Może to była część oficyn mieszkalna. Może był tu dom modlitwy, jeden z tych domów, które znajdowały się na Zabłociu, ale to już jest takie daleko wysunięte przypuszczenie. Jest to jeszcze tajemnicą, którą może nam się uda w przyszłości rozwiązać.
1: Mało kto wie, ale w tej wyjątkowej kamienicy, w tych piwnicach, w których obecnie się znajdujemy, odkryliście dwie studnie.
2: Dokładnie tak. Kamienica posiada dwie studnie. Jedna o takiej bardzo złożonej konstrukcji, nieco ponad dwumetrowej głębokości, czyli wcale nie taka bardzo głęboka, ale bardzo ciekawa, ponieważ wciąż działająca. Składa się z drewnianej cemprowiny na samym dole studni, następnie jest część złożona z otoczaków rzecznych z zaprawą, a następnie część ceglana. Na samym dole znajduje się piasek ze żwirem, który miał za zadanie filtrować wodę wydobywaną ze studni i co ciekawe, właśnie studnia wciąż działa, ponieważ jak są większe opady deszczu, to widzimy, że poziom wody lekko się podnosi, nie na tyle, żeby stanowić zagrożenie, chociaż myślę, że w przeszłości mogło być to powodem także zalewania tych piwnic. Do końca nie wiemy, czy już zahaczamy tą odnogą rzeczną o Sołę, czy jest to jakiś jeszcze inny, drobniejszy ciek wodny przepływający pod naszym obiektem.
1: A druga studnia?
2: Druga studnia jest położona jakby w tej drugiej kamienicy, ponieważ mówimy o zlepku budynków. Obstawiamy, że też jest wiekową studnią, aczkolwiek to jakby wrażenie może być zaburzone troszkę tym, że jest wykończona betonowymi kręgami. Została zapewne w przeszłości przekształcona, wzmocniona, no i niestety obie studnie, jak tutaj zeszliśmy do kamienicy, no stanowiły istne wysypisko śmieci, ponieważ było w nich dosłownie wszystko, od jakichś ebonitowych elementów, czy też już później plastikowych, fragmenty koców, starych swetrów, rozbitych szklanek, fragmenty długopisów, ale też takiej szlaki szklanej, która wiązała się z tym, że jak

0: z tych studni wszystko, oprócz zabytków, na których nam najbardziej zależało.
1: Trudno będąc u Was w tych piwnicach, no zabytkowych jakby nie było, nie zapytać o te miejskie legendy i o te historie, o której no właśnie sporo się mówi, a pytanie na ile jest to historia po prostu prawdziwa. No właśnie, jak to jest z tymi piwnicami? Katownia, więzienie?
0: Można powiedzieć, że wszystko po trochu, ponieważ ten budynek ma dosyć niechlubną historię w dziejach Zabłocia, no i samego Żywca. Początkowo był, jak mówiliśmy, sklepami galicyjskimi, gdzie była kawiarnia Rottera, gdzie sprzedawano wyroby skórzane, gdzie był handel towarami bławatnimi prowadzony, no i także oczywiście część biur i mieszkań. W czasie II wojny światowej stacjonował tutaj oddział niemieckiej nazistowskiej policji, jeden z rodzajów jakby żandarmerii, która miała za zadanie pilnować jakby tutaj porządku, jeżeli chodzi o Zabłocie. I co ważne, też należy wspomnieć, że Zabłocie na czas II wojny światowej zostało włączone do Żywca oficjalną decyzją okupacyjnych władz. Po wojnie zostało wyłączone z tego okręgu administracyjnego, było znowu osobną gminą wiejską, po to, żeby w roku 1950 ponownie już oficjalnie zostać na stałe włączone w granice miasta Żywca. I tutaj właśnie wchodzi taka jedna z pomyłek historycznych, ponieważ dużo osób mówi o tym miejscu jako siedzibie gestapo. Tutaj gestapo nigdy nie stacjonowało, nie miało swojej siedziby. Gestapo zazwyczaj stacjonowało w większych miastach. Tutaj była wspomniana żandarmeria. Jednak wielokrotnie uważamy, że takim skrótem myślowym jest mówienie o tym miejscu jako gestapo, ale w kontekście tego, że faktycznie znajdował się tutaj aparat represji III Rzeszy, że był posterunek tej żandarmerii, że na pewno też były tutaj prowadzone aresztowania, przetrzymywania lokalnej ludności. Następnie po zakończeniu II wojny światowej siedzibę miał tutaj Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i to właśnie z tym z kolei aparatem represyjnym już PRL-u ta jakby niechlubna historia jest związana, ponieważ faktycznie tutaj było miejsce jakby czasowych aresztowań, przesłuchań, miejsce też maltretowania mieszkańców Żywiecczyzny, oskarżonych o działanie przeciw polskiemu państwu. Tutaj byli także przetrzymywani, brutalnie przesłuchiwani żołnierze z oddziału Bartka, z oddziałów jeszcze AK, czy też WiN-u, ale także po prostu miejscowa ludność właśnie oskarżona o nielegalną współpracę, o taką tak zwaną działalność antypolską. I to właśnie w tych piwnicach, między innymi w oficynach, ale też w tych częściach od ulicy Dworcowej znajdowały się cele pojedyncze i zbiorowe, w których były więzione te osoby. I co też jest bardzo ciekawe, teraz jak popatrzysz na te mury ceglane, one są odczyszczone z tynku, ale jeszcze wchodząc tutaj do budynku w 2017 i 2018 roku, na ścianach znajdowały się właśnie pozostałości białego tynku, a na nim napisy osób, które były tutaj przetrzymywane. Niestety z racji tego, że ten budynek był, tak jak mówiłam, pustostanem, był nieogrzewany, był zaniedbany, była tutaj, można powiedzieć, brzydko mówiąc, taka mlina otwarta dla wszystkich, więc było tutaj bardzo dużo śmieci i zanieczyszczeń. Ten tynk z czasem uległ uszkodzeniu, zaczął się sypać, zaczął odpadać i nie byliśmy w stanie go jakby zachować, ale udało nam się zrobić zdjęcia tych napisów, zdigitalizować, no i w ten sposób zachować.
1: No właśnie, trochę wyprzedziłaś moje pytanie. Chciałam zapytać, czy to w jakiś sposób zdokumentowaliście ten pierwotny stan, to co tu zastaliście, no bo to był chyba jedyny moment, kiedy no właśnie można było tej historii dotknąć w tym stanie, no na który pozwolił po prostu czas.
0: Dokładnie tak, właśnie mamy te zdjęcia wykonane tych napisów. Niektóre są na tyle czytelne, że udało nam się powiązać nazwiska z osobami tutaj osadzonymi, ale wiele napisów było bardzo nieczytelnych, bardzo niewyraźnie napisanych. One są też zachowane, może w przyszłości uda nam się rozszyfrować, ale co też jest bardzo istotne, my wciąż prosimy osoby, które na przykład, no których los związał jakby z tą kamienicą, o kontakt z nami, o to, żeby porozmawiać, ponieważ wiemy, że są to ostatnie jakby chwile na to. Pamięć ludzka też bywa zawodna, ale z racji tego, że no działy się tu rzeczy faktycznie niedobre i straszne, to dużo osób nie chce o tym mówić. Wciąż mieszkańcy Zabłocia mówią, że jak przechodzą tą stroną chodnika, to robi im się bardzo nieswojo, bardzo źle, ponieważ sobie przypominają te wszystkie niedobre historie, które się tutaj wydarzyły, dlatego my chcemy odczarować jakby tą przestrzeń, pamiętać o historii, o też tej niedobrej jakby, tym niedobrym, złym aspekcie tego miejsca, zachować właśnie wspomnienia osób, które były tutaj przetrzymywane, przesłuchiwane, czy też ich rodzin, które o tym mogą nam jeszcze opowiedzieć, ale wiemy, że jest to temat bardzo trudny, bolesny i też się nie dziwimy, że niekoniecznie dane osoby chcą o tym opowiadać. Niektórzy w ten sposób radzą sobie z traumą, że o tym nam mówią, inne milczą, żeby w ten sposób ukoić swój ból.
1: Nie wiem, czy dobrze zerkam, ale czy tutaj mamy jakby, no właśnie, wejście trzecie, można powiedzieć? To, co widzimy przed sobą, czyli jakby takie chyba wejście zewnętrzne, to jest poświadczenie tego, że właśnie ten budynek jakby składa się mimo wszystko z trzech osobnych?
0: Między innymi te drzwi, układ okien, widzimy ślady po zamurowanych przejściach, po istniejącym ciągu komunikacyjnym, ale także jak popatrzymy na tą część budynku, jest ona zupełnie inna niż pozostała część kamienicy. Mamy totalnie inne sklepienia, potężniejsze mury, mocniejsze fundamenty, więc jakby to świadczy właśnie, że ten budynek pełnił kiedyś zupełnie inną, jakby osobną funkcję. A to, co właśnie zwróciłaś uwagę, te drzwi, one prowadzą na nasze wewnętrzne patio, ponieważ kamienica ma jedno podwórko wewnętrzne patio, właśnie na którym też były prowadzone badania archeologiczne, oraz drugie podwórko zewnętrzne, dostępne od strony ulicy Wesołej, czy już w zasadzie od ulicy za wodą, gdzie można do nas wjechać na plac fundacji. Aktualnie też w mocnym remoncie, w licznych przekształceniach, ale faktycznie no, jesteśmy bogaci o takie podwórka, a na tym wewnętrznym patio docelowo w przyszłości chcemy zasiać trawę, posadzić drzewka, ozdobne krzewy i zrobić takie też miejsce kawiarniane, ponieważ jak wiemy, funkcjonuje u nas przystanek Zabłocie, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, więc chcemy to taką przyjazną, zieloną przestrzeń w środku miasta oddać mieszkańcom.
1: SK Beskidy. Jeśli ktoś zna waszą działalność codzienną Żywieckiej Fundacji Rozwoju, to rzeczywiście no można mieć wrażenie, że za wszelką cenę staracie się odczarować trochę to miejsce i tę jego trudną historię, no i po prostu działać lokalnie bardzo pozytywnie.
0: Tak jest, tym bardziej, że obszar naszych działań jest bardzo szeroki, ponieważ mamy nie tylko projekty historyczne czy społeczne, takie jak na przykład asystentura dla osób z niepełnosprawnością i ta zarówno ze środków rządowych i z unijnych. Mamy Centrum Integracji Społecznej, mamy różnego rodzaju konkursy grantowe, jak Działaj Lokalnie, czy wsparcie inicjatyw poradniczych, mamy wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, czyli pomarańczową energię, mamy stypendium z pasją, które wspiera osoby uzdolnione z Żywiecczyzny oraz multum innych działań, które też mają za zadanie wspierać lokalną ludność do podejmowania własnych inicjatyw na rzecz dobrych zmian.
1: SK Beskidy. Ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że macie również windę i te podziemia, które no właśnie docelowo chcecie jeszcze bardziej zagospodarować, będą dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami.
0: Dokładnie tak, właśnie pracujemy nad tym, żeby cały budynek był dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jak widzisz, jest winda, ale jeszcze dojście do windy akurat tutaj z rejonu piwnic jest do poprawy. Cały czas nad tym pracujemy, zdobywamy kolejne środki, żeby umożliwić właśnie poprawę dostępności. Pozyskaliśmy grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu uda nam się zamontować windę schodową, brakujące barierki, podjazdy, także ta dostępność faktycznie się zmienia na lepsze. Jeszcze troszkę czasu nam to zajmie, ale już jest dobrze.
1: No dobrze, to w takim razie wychodzimy, opuszczamy już same piwnice.
0: Tak, drugą klatką schodową, którą jeszcze nie szłyśmy, także wychodzimy na powierzchnię. Będziemy mijać teraz to drugie podwórko, do którego jest dostęp z zewnątrz. Wychodzimy na parter budynku, w rejon miejsca, przez który wchodziliśmy do fundacji, ponieważ do fundacji też się możemy dostać paroma wyjściami, dlatego często osoby się w nas gubią.
1: I jesteśmy znów na parterze.
0: No. Tutaj jest ta cegła, o której wspominałam. Ona nie była wmurowana oryginalnie w to miejsce. Została znaleziona w czasie prac porządkowych. Właśnie mamy napis Schwarz. I została wmurowana właśnie na pamiątkę jednego z zabłockich przedsiębiorców, czyli właściciela potężnej cegielni.
1: Co właściwie dzieje się tutaj, na tym poziomie parteru w tej waszej kamienicy? No bo można powiedzieć, że to już są w większości przestrzenie kompletnie nowoczesne, no dostosowane.
0: Dokładnie tak. Wchodząc do fundacji, po lewej stronie mamy biura związane z funkcjonowaniem programu asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Mamy także pracownię designu i techniki biurowej, a także pracownię dziewiarską, działającą w ramach Centrum Integracji Społecznej. Po prawej stronie mamy część przeznaczoną dla uczestników Centrum Integracji, czyli szatnie, przebieralnie, miejsce też spożywania śniadanek. Mamy windę po prawej stronie, ale także sklepik Dobre Sobie, czyli takie magiczne miejsce, bardzo kolorowe, rzeczy, które zostały uszyte we wspomnianej pracowni designu i techniki biurowej. Jesteśmy świeżo po przekształceniu marki Żywieckie Versace na Dobre Sobie. Idąc dalej, docieramy do przystanku Zabłocie, czyli podmiotu ekonomii społecznej powstałego przy fundacji, gdzie można od poniedziałku do piątku zjeść pyszne obiady, pierogi, napić się dobrej kawy, zjeść ciacho i co jest najważniejsze, wszystko wytwarzane jest tu na miejscu, lokalnie i pomagają także częściowo w tym uczestnicy pracowni gastronomicznej Centrum Integracji Społecznej plus ekipa przystankowa.
1: I myślę, że warto odwiedzając tę część waszej kamienicy, czyli przystanek Zabłocie, wspomnieć o tym, że to nierozerwalnie łączy się z tą formą pomocową reintegracji ludzi, którzy no właśnie chcą ponownie wrócić na rynek pracy. Wszelkie pracownie czy sam przystanek to jest właśnie również forma pomocy.
0: Zdecydowanie tak, ponieważ część ekipy przystankowej stanowią osoby, które były wcześniej w pracowni gastronomicznej Centrum Integracji Społecznej naszej fundacji, a następnie zostały zatrudnione w przystanku, odpowiednio wykwalifikowane, nauczone, przeszkolone, wyszły do klienta albo właśnie gotują, przygotowują pyszne posiłki, ale także wychodzą do pracy na zewnątrz, na przykład gotują w lokalnych restauracjach, jeżeli chodzi o pracownię gospodarczą, to na przykład także sprzątają tutaj w lokalnych instytucjach, czyli wychodzą na zewnątrz, uczą się też kontaktu z innymi osobami, tego harmonogramu pracy, tej regularności i właśnie to jest ta kwestia tej reintegracji, o której przed chwilką powiedziałaś. Warto też wspomnieć, że wchodząc do naszej fundacji, drzwiami tuż zaraz przy przystanku Zabłocie, mogą się Państwo natknąć na naszą książkodzielnię, która powstała w ramach jednego z projektów realizowanych w przeszłości, programu aktywności lokalnej, tak zwanego Zapalamy do działania, tudzież w skrócie PALU, gdzie można się poczęstować książką zostawioną przez inne osoby tutaj w naszej książkodzielni.
1: No i muszę też wyjaśnić naszym słuchaczom, że w tej kamienicy chyba nigdy nie jest cicho i takich sterylnych warunków dźwiękowych tu po prostu nie ma, no bo ciągle ktoś tu przemyka.
0: Niby nie ma sterylnych warunków, aczkolwiek zrobiliśmy takie dwa pokoje wygłuszone na potrzeby pracy online, pracy zdalnej, tudzież nagrywania wywiadów, ale chyba mimo wszystko niewystarczająco, ale tak jak mówisz, no tu się dzieje dużo i też osoby, które do nas przychodzą na taką krótką wizytę, czy to poznać działanie fundacji, czy korzystać na przykład z programu asystentury, mówią, no u was ruch jest jak na dworcu. To nie jest tak, jak się wydaje, że osoby w fundacji siedzą, piją kawę, dłubią w dokumentach. Owszem, też tak czasami jest, ale no to jak sama słyszysz, multum działań, multum osób, ale właśnie to jest piękne, bo dzięki temu kamienica
1: żyje.
0: Żyje i to jest cudowne.
2: SK Beskidy.
1: No dobrze, to w takim razie pierwsze piętro i tam chyba można powiedzieć centrum dowodzenia, bo tam te biura administracyjne.
0: Centrum dowodzenia, ale zwróć uwagę, że idziemy teraz klatką schodową złożoną ze schodów kręconych.
1: To były te schody takie drewniane, które lekko się sypały.
0: Dokładnie, musieliśmy niestety je usunąć. Oczywiście zostały zadokumentowane. ale musieliśmy zrobić nowe, bezpieczne też betonowe stopnie, no żeby można było bezpiecznie pokonywać kolejne poziomy jakby tego budynku. Także idziemy na pierwsze piętro, możemy iść albo klatką schodową właśnie tą kręconą, albo prostymi schodami, lub wyjechać wspomnianą windą.
1: Tu z jednej strony, bo bywam tu często, z jednej strony ta część administracyjna, ale my wyszłyśmy akurat w tej drugiej.
0: Dokładnie, w tej, która jest poddana remontowi. Jak widzisz, wszystko jest jeszcze w rozsypce, mimo że już nastąpił podział pomieszczeń troszkę na...

0: stosować też jakby no pozostałe jakby otoczenie, żeby ten stół mógł dobrze funkcjonować, żeby nie został też zabrudzony, zniszczony. No a w środku stołu zawarte są dane historyczne.
1: Między innymi, jak sądzę, o piwnicę.
0: Dokładnie, jak i w ogóle o Zabłociu, jakby o kamienicy na Dworcowej 2 w kontekście całego Zabłocia. I te dane historyczne będą na bieżąco uzupełniane po to, żeby ten stół zawierał jak najwięcej informacji właśnie o Zabłociu.
1: No i muszę przyznać, że sama ta przestrzeń, mimo że jeszcze surowa cegła, mimo że jeszcze wylewki, na podłodze wylewki jedynie, to miejsce już i tak jest samo w sobie piękne.
0: Tak, no zdecydowanie wzrok przyciąga ta piękna czerwona cegła i ponownie widzimy, jak ta przestrzeń była przekształcona, jak ten ciąg klatek czy korytarzy wyglądał zupełnie inaczej. Jeżeli byśmy przeszli do pomieszczenia obok, to znajduje się tam sala, która docelowo będzie salą koncertową z niewielką sceną i to właśnie to jest ta część, przez którą można wyjść na balkon, czyli najbardziej chyba charakterystyczny punkt całej kamienicy, ścięta skośnie ściana z pięknie zdobionym balkonem, chyba widoczna na wszystkich możliwych pocztówkach i zdjęciach z dawnych lat, najbardziej charakterystyczne miejsce całego budynku.
1: Zdarzają się tutaj u Was tacy goście, którzy po prostu chcą poznać historię tej kamienicy? Tak po prostu przyjechaliśmy do Żywca, słyszeliśmy, że jest taka wyjątkowa kamienica, możemy zobaczyć?
0: Jest coraz więcej takich osób, aczkolwiek jest więcej bardziej takich grup zorganizowanych, zainteresowanych przyjazdem do nas na zasadzie wizyt studyjnych, także bardzo nas to cieszy, że różne inne organizacje pozarządowe przede wszystkim, ale też turyści chcą nas odwiedzać, a bardzo nas cieszy to, że dzieci się tak zainteresowały tym miejscem, które już były tutaj na warsztatach, które chcą do nas wracać, bo ich budynek zachwycił, no i nie mogą się doczekać kolejnych wizyt, co nas bardzo cieszy.
1: Ja się nie dziwię, że dzieciaki się zachwycają tym miejscem, bo tu jest istny labirynt i to wielopiętrowy.
0: Tym bardziej, że z dziećmi faktycznie zwiedzamy cały budynek, od piwnic aż po poddasze. Często słyszymy, że już nie mogą, bo je bolą nogi, ale łączymy też właśnie nie tylko takie informacje historyczne mówione, ale także pracujemy na bazie zdjęć, na bazie puzli i memory z widokami z Zabłocia. Lekcje są interaktywne, żywe i co jest niesamowite, dzieci bardzo dobrze w nie wchodzą, bardzo dobrze się nam razem pracuje i jest super interakcja, a dzieci też mają niesamowicie dużą lokalną wiedzę i najfajniejszym dla nich punktem, takim już na koniec jakby zwiedzania, jest wyjście na balkon i machanie do przechodniów, do przejeżdżających aut i ludzie też świetnie reagują na przedszkolaki czy pierwszo, drugo, trzecioklasistów, którzy stoją na balkonie i do nich machają, bo jest to widok niecodzienny, niespotykany, bo rzadko kto na ten balkon w innej sytuacji wychodzi.
1: Mijamy przyszłą salę koncertową.
0: Tu drzwi zamontowali, o rany żeście. Sala koncertowa to tam, ale teraz właśnie w sali, która ma być salą koncertową, znajdziemy teraz ponownie jedną z pracowni Centrum Integracji Społecznej, pracownię upcyclingową, gdzie jest jakby nadawane drugie życie rzeczom. Tutaj będzie część taka troszkę biurowa, troszkę gospodarcza, serwerownia, czyli centrum jakby dowodzenia, jeżeli chodzi o bazę danych i internet. Oczywiście toalety też dla osób ze specjalnymi potrzebami, biuro zarządu. Także no, jeszcze tutaj troszkę roboty jest, jak widzisz, ale i tak ta przestrzeń się niesamowicie zmienia w porównaniu do tego, co tutaj było wcześniej.
1: Czy ktoś policzył, ile macie pomieszczeń tutaj, w tej kamienicy?
0: Mamy plany, oczywiście każde pomieszczenie jest jakby na tych nowych planach ujęte, ale chyba na ten moment taką wiedzą dysponuje tylko i wyłącznie pani prezes zarządu. Ja myślę, że nawet jakbyś zadzwoniła do niej w środku nocy, to powie, jaka ilość pomieszczeń tutaj ma się jakby już finalnie docelowo znajdować. Co bardziej też jest ważne, no na poddaszu, o czym będziemy mówić, ma powstać hostel, czyli kolejne pomieszczenie.
1: A tymczasem zwiedzamy kolejną część pierwszego piętra.
2: SK Beskidy.
0: Tak jest, widzimy kolejną klatkę schodową, tym razem schody proste, które prowadzą prosto jakby w rejon biur, w rejon sekretariatu Żywieckiej Fundacji Rozwoju, także jeżeli właśnie Państwo byście mieli coś do załatwienia u nas, do porozmawiania, czy to w sprawie Centrum Integracji Społecznej, czy firmy dobrej lokalnie, czy pomarańczowej energii, czy programu asystent,

0: kultury, to zapraszamy właśnie na pierwsze piętro. Po prawej stronie drzwi są bardzo kolorowo opisane. Myślę, że każdy je zauważy, do nas trafi bez problemu. Można w sekretariacie się dopytać o wszystko, pokierują, podpowiedzą, powiedzą co i jak. Tak, także wchodzimy do centrum dowodzenia. Myślę, że szybko przemkniemy, ponieważ to może jeszcze zanim wejdziemy, znajduje się właśnie tutaj sekretariat, kadry, księgowość, biuro zarządu, biuro Centrum Integracji Społecznej, częściowo właśnie tego programu asystentury, mała sala konferencyjna, w której też często prowadzimy szkolenia zewnętrzne, ale też szkolimy siebie, ponieważ no wciąż jesteśmy, jakby chcemy się kształcić, chcemy się rozwijać w różnych zakresach, w różnych obszarach, także mamy też szkolenia wewnętrzne pracowników.
1: Czy ja dobrze kojarzę, że to właśnie na tym poziomie pierwszego piętra funkcjonowała biblioteka?
0: Dokładnie tak. Tutaj po schodach wchodziło się na górę do biblioteki. Bo też warto wspomnieć, że oprócz biblioteki, to w przeszłości był tutaj oddział ruchu, czyli kolportaż gazet i prasy. Był oddział kinematografia, dokładnie też właśnie miejsce, w którym rozdzielano filmy, dystrybuowano na teren między innymi naszego powiatu. Były różne inne, drobniejsze instytucje, ale też, no, co ważne, a o tym zapomnieliśmy wspomnieć, zanim powstała tutaj biblioteka, a już po tym, jak Urząd Bezpieczeństwa Publicznego został rozwiązany, to był tutaj znajdował się tutaj posterunek Milicji Obywatelskiej.
1: My tymczasem wchodzimy do części administracyjnej.
0: Tak, zapraszamy, będzie pewnie głośno i wesoło. Jak Państwo usłyszycie, po lewej sekretariat i wspomniane działy księgowości i biuro zarządu. Idziemy sobie dalej, po prawej sala konferencyjna, ta mniejsza sala konferencyjna, z której właśnie często korzystamy. Następnie biura Centrum Integracji Społecznej i program asystentury oraz sama kuchnia, miejsce zebrań, miejsce spotkań i też centrum dowodzenia, można by powiedzieć.
1: No i teraz przed nami jeszcze wycieczka na samą górę. No nie, jeszcze chyba nie na samą.
0: Tak, idziemy teraz właśnie na poddasze do klubu mieszkańca i do naszej
2: góry.
1: Dzień dobry, pani prezes.
0: Także idziemy po kolejnych schodach. Kiedyś dzieci miały za zadanie policzyć te schody, więc było wspólne liczenie po 12-13 stopni aż na samą górę. Mówią jeszcze wyżej, gdzie ten koniec? Jesteśmy na półpiętrze, z którego widać częściowo nasze to podwórko zewnętrzne, na teren którego można wjechać, no i widok otworzył się na część pomp ciepła, które mamy na nim zamontowane.
1: I to też wasz niedawny nabytek?
0: Dokładnie tak, też projekty, które są związane z energią odnawialną, też w tym kierunku się rozwijamy, mamy także panele, mamy fotowoltaikę zamontowaną, także dążymy do tego, żeby ten budynek, jak ktoś mówi, sam się napędzał, nie tylko społecznie.
1: No i co my tu mamy? Czy my jesteśmy aktualnie już bezpośrednio na strychu?
0: Tak, jesteśmy właśnie części poddasza, gdzie po naszej prawej stronie mamy biura, dalszą część biur, gdzie stacjonują pracownicy Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ale także jest klub mieszkańca, czyli miejsce spotkań zarówno dla nas jako pracowników fundacji, ale też dla mieszkańców, którzy chcą spotkać się, nie wiem, na planszówki, pograć w różne gry, obejrzeć jakiś film, porozmawiać. Ta przestrzeń jest udostępniana bezpłatnie, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu się, także już parę grup i osób korzystało z takiej możliwości. My też do tego zachęcamy, ponieważ po to właśnie ona jest stworzona. Oprócz tego, że jest tutaj, że są tutaj biura, mamy oczywiście też łazienki dopasowane do potrzeb dla osób z niepełnosprawnością.
1: Bo również na ten poziom wyjeżdża winda.
0: Dokładnie tak, winda wyjeżdża na samą górę poddasza. Mamy też właśnie tutaj po prawej stronie te dwa pomieszczenia wyciszone do szkoleń online, do spotkań, ale też mamy pokój psychologa, gdzie odbywają się spotkania psychologa z dziećmi, z młodzieżą, z ich rodzicami w ramach funkcjonowania pomarańczowej energii.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Beskidy.
1: No i korci mnie, żeby zajrzeć za te kolejne, jeszcze nieobrobione drzwi. Tam pewnie coś się kryje.
0: kryje się jeszcze potężna, pusta przestrzeń, jak już widać z nowymi belkami, ponieważ po naszej prawej stronie, w naszych biurach, widać jeszcze zachowane, oryginalne, drewniane belki, specjalnie zabezpieczone, wzmocnione. Po tej części już musiały być one wymienione, podobnie jak cały dach kryty blachą. I to właśnie w tej części poddasza będzie w przyszłości hostel, ponieważ otworzyła się nowa pracownia hotelarska w ramach Centrum Integracji Społecznej, gdzie uczestnicy tej pracowni uczą się jakby obsługi też z klienta, ale też dbania jakby o porządek w hotelu, gdzie praktykują póki co oczywiście na zewnątrz, w innych tego typu jednostkach hotelarskich na terenie Żywiecczyzny, po to, żeby już przygotowanym wejść w tą przestrzeń, która no już myślimy, za niedługo powstanie.
1: Radio co prawda nie oddaje zapachów, ale muszę to powiedzieć, przepiękny zapach drewna. No właśnie, cały strop nowiutki, piękne drewno. No i to się czuje, ale przed naszymi oczyma te wyjątkowe drzwi, które chyba zachwycają każdego, kto ma okazję tutaj zajrzeć do Was, nie tylko przedszkolaków.
0: Zdecydowanie tak. To są drzwi, które przyciągają największą uwagę. Wykonane są z żeliwa. Przypuszczamy, że analogicznie jak drzwi, które znajdują się w żywieckiej konkatedrze albo starym zamku, ale też w niektórych kamienicach zlokalizowanych wokół żywieckiego rynku, też mogą być wykonane właśnie z kadzi służących do pozyskiwania soli z solanki. Zostały te kadzie rozklepane, zanitowane, połączone zresztą w przepiękne motywy, które nie tylko służyły jakby ozdobie tych drzwi, ale także ich po prostu wzmocnieniu, bo kojarzą się z takim starym zamczyskiem dosłownie sprzed wieków. Dokładnego datowania tych drzwi nie znamy. Jak widać też zamek był zamykany, czy ten skobel, na potężną kłódkę. Same w sobie te drzwi są bardzo ciężkie. No i wzbudzają, tak jak mówisz, niesamowitą atrakcję i zainteresowanie nie tylko wśród dzieci. Za tymi drzwiami kryje się niewielkie, wentylowane pomieszczenie. Dokładnie nie wiemy, do czego mogło ono służyć. Czy było formą jakiegoś skarbca, gdzie przechowywano cenne dokumenty. Czy jeszcze służyły do czegoś innego. Czy miały jakieś znaczenie antypożarowe. Tego nie wiemy. Pozostaje na razie ta zagadka w sferze jakby domysłów. Też często dzieci pytamy, z czym się kojarzą te drzwi, to najczęściej pada właśnie, że tam na pewno był skarb przetrzymywany. Jak widzimy, jest piaskowa też obudowa tychże drzwi, właśnie same drzwi żeliwne, właśnie piaskowy portal, bardzo masywne, bardzo potężne, no i wciąż zagadkowe.
1: Jeśli nie są zamknięte na wielką kłódkę, to ja je muszę spróbować otworzyć.
0: Koniecznie.
1: No i można powiedzieć, że taka ślepa uliczka, no ślepe pomieszczenie póki co.
0: Tak jest, nieduże pomieszczenie, całkowicie zamknięte, po prostu otwory wentylacyjne, o których mówiliśmy. Tutaj widać też strop od klatki schodowej, właśnie tej krętej, ponieważ tutaj do tej części poddasza też prowadzą kręte schody, jak widzisz.
1: Jeszcze drewniane.
0: Jeszcze częściowo drewniane. Pozostała część wykonana z kamienia, także dzieci bardzo lubią wchodzić do tego pomieszczenia. Pozwalamy im na to. Jest to dla nich nie lada atrakcją, kiedy mogą wejść w takie tajemnicze miejsce.
1: No, blacha.
0: Blacha, dokładnie tak, żeliwna, jak widzisz, nie jest gładka, widać odbicia młota, tudzież jakiegoś innego ciężkiego przedmiotu, który miał za zadanie, właśnie narzędzia, za zadanie wyprostować te, no prawdopodobnie kadzie do pozyskiwania solanki, ponieważ mówię, powtarzamy tą historię wykonania drzwi analogicznie za tą dotyczącą drzwi w katedrze, ale że są tak bardzo podobne, to możemy spokojnie jakby to robić. Zamykamy. Także przestrzeń jest ogromna. Szereg okien wychodzących na stronę ulicy Dworcowej oraz na rzekę Sołę, no częściowo zasłoniętą przez sąsiadujący budynek. Mamy także widok na oficyny podwyższone o jedno piętro na potrzeby działań naszej fundacji, ale także widok na wewnętrzne patio. A następnie przechodzimy na tył pomieszczenia po to, żeby zobaczyć Beskid Mały, część Beskidu Śląskiego, częściowo Żywiecczyznę, ale także naszych sąsiadów, gdzie kiedyś w tym miejscu była fabryka mydła i świec rodziny Munków. Także o te widoki też razem z dziećmi podziwiamy, opowiadamy troszkę o geografii, właśnie o historii. Dzieci lokalizują dokładnie miejsce, gdzie są. Tutaj widać właśnie to nasze wewnętrzne patio, które w przyszłości będzie zielone, ale zanim to nastąpi, to musimy dokończyć robienie izolacji budynku, odprowadzanie wody. No i następnie będzie można zasiać trawę.
1: Ania, na początku naszego dzisiejszego spotkania wspomniałaś, że to właśnie jest strych i te wyższe piętra kryły, paradoksalnie nie piwnice, kryły najwięcej tych znalezisk historycznych, może nie archeologicznych, ale właśnie tych pozostałości dawnej historii tego miejsca. Co tu jeszcze odnaleźliście, choćby na tym urokliwym strychu?
0: Zdecydowanie taką największym znaleziskiem, takim, no, można powiedzieć, najbardziej spektakularnym, była szabla z okresu Austro-Węgier, którą znalazł nasz kolega przeszukujący jakby poddasze. Instruktor z jednej pracowni, nasz kolega Marcin, ma niesamowite szczęście. Jego przedmioty historyczne kochają. Badał, co się znajduje za tak zwaną murłatą tutaj części tego poddasza. Wsadzając ręce za tą murłatę, coś mówi, że natknął się na jakiś taki dziwny obiekt, no coś wyczuł palcami. Wyciągnął, okazało się, że była to właśnie szabla, która jest prezentowana w gablotkach przeszklonych, po to, żeby też dzieci uczestniczące w warsztatach mogły tą szablę oglądać. Nie została ona póki co zakonserwowana, ponieważ też będziemy na to potrzebować środków, ale oprócz tego, że znalazł szablę, znaleźliśmy bardzo dużo kartek na cukier, na przykład z początku XX wieku, ale także Hagadę, czyli książkę mówiącą o ucieczce Żydów z Egiptu, napisaną w języku hebrajskim i niemieckim. Mamy fragmenty pudełek po papierosach, po kopertach francuskich, taki miks wszystkiego, a co też ciekawe, i to akurat w czasie badań archeologicznych, znaleźliśmy tabliczkę emaliowaną w języku niemieckim, schron przeciwlotniczy. Także mamy miszmasz totalny przedmiotów, z których właśnie większość została znaleziona tutaj na poddaszu w czasie remontu dachu, w czasie sprzątania tej przestrzeni, przygotowując właśnie do dalszych prac renowacyjnych i konserwatorskich, ponieważ należy zaznaczyć, że ten budynek jest objęty ochroną konserwatorską, ale dlatego, że jakby częściową, ponieważ znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, czyli takie częściowo jakby prace, które dzieją się w tym budynku, ale też przede wszystkim jego wygląd zewnętrzny, uzależniony jest od wytycznych miejskiego konserwatora zabytków.
1: No i trzeba przyznać, że wy od ładnych kilku lat nadajecie nowy blask tej kamienicy. Oczywiście dzieje się to etapami, nie ma mowy, to są olbrzymie koszty. No właśnie, dlatego dzieje się to też etapowo.
0: Dokładnie, no nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na cały remont budynku na już, niestety, bo tak by było wiadomo najlepiej. Dzieje się to etapami. Środki pozyskujemy z różnych grantów, zarówno polskich, rządowych, jak i ze środków Unii Europejskiej, ale także fundacji zagranicznych, pisząc właśnie różnego rodzaju projekty, gdzie część środków przekazywana jest dalej na jakby zachowanie bryły kamienicy, ale też na działania takie warsztatowe, historyczne, na zwiększanie wiedzy, nie tylko historii budynku, ale o Zabłociu, no i co przekłada się też na zwiększanie wiedzy o samym naszym mieście Żywcu, więc no potrwa to jeszcze zapewne kilka lat, ale każdy, kto tu przychodzi do nas na przykład co dwa, co trzy miesiące, już widzi kolejne zmiany, lubi tą przestrzeń, no i właśnie mówi, że no super jest to, że my o to dbamy, że nie pozwalamy temu budynkowi dalej niszczyć.
1: Ania, muszę Cię jeszcze dopytać o to, czy ta historia tego budynku, bo to przecież część również historii Zabłocia, czy wciąż są ludzie zainteresowani właśnie odkrywaniem tej lokalnej historii, tych, no trzeba powiedzieć, nieco zagmatwanych losów lokalnej historii?
0: Bardzo dużo jest takich osób. Najczęściej właśnie są to sami mieszkańcy Zabłocia, którzy razem z nami chcą zadbać o tą tak zwaną spuściznę historyczną tego miejsca. Dużo osób jeszcze nie było w naszej kamienicy po remoncie, dlatego będziemy też planować już za niedługo takie spotkania, dni otwarte, zarówno życia fundacji, jak i zrobić taki spacer po budynku o różnych porach dnia dla osób pracujących, dla osób, które mają czas właśnie do południa i po południu, już też dla osób starszych, które chcą odwiedzić nasze przestrzenie, żeby oprowadzić ich tak bardzo ogólnie po tym budynku i razem dbać o to miejsce właśnie w kontekście też historii całego Zabłocia. Ponieważ na przykład organizując same warsztaty historyczne dla dzieci, nie mówimy tylko o tym, co tu się działo na Dworcowej 2, ale mówimy o całym Zabłociu. Wychodzimy też na spacery terenowe. Do tej pory takich spacerów odbyło się parę. Mieliśmy także warsztaty stacjonarne w przedszkolach, gdzie na przykład po części tak zwanej żywieckiej mówiliśmy o Zabłociu, przybliżając to niesamowite miejsce, o którym no, często się jakby zapomina, a jest naprawdę piękne, robiące wrażenie. No, idąc główną ulicą możemy podziwiać piękne kamienice, niestety w bardzo znacznym stopniu zniszczone, ale wciąż zachwycające nas swoją bryłą, swoim wyglądem, wystrojem, tym, że mamy na Zabłociu także cieki wodne, które dosłownie przypominają taką lokalną, małą Wenecję, więc warto się zapuścić na tą lewą stronę Zabłocia, idąc w stronę dworca PKP. Warto się, jak to się mówi, zgubić w tych uliczkach, podziwiając to Zabłocie troszkę mniej znane, ponieważ wiemy, że część mieszkańców, jak to się mówi, tamtej strony rzeki, tego Zabłocia dokładnie nie zna. Jest to tutaj odkrywać, jest po czym spacerować i zachwycać się tą przestrzenią i na tyle zainteresować się tym właśnie terenem, że chce się go aż później dalej badać, eksplorować, uczestniczyć w spotkaniach, bo też warto zaznaczyć, że przede wszystkim w przystanku Zabłocie, o którym mówiłyśmy, w tej przestrzeni przystankowej odbywają się także już od wielu lat nadal kontynuowane spotkania z historią, z lokalnymi historykami, pasjonatami lokalnej historii, edukatorami. Aktualnie też dzieje się Festiwal Kultury Żydowskiej, kolejna edycja jakby tego festiwalu, tym razem troszkę rozłożona jakby w czasie, gdzie też dzieją się rzeczy dookoła historii Zabłocia, także ukierunkowane na tą historię kultury żydowskiej, która stanowiła tutaj ogromny procent społeczności, a została praktycznie zapomniana i w zasadzie mocno zamazana. W zasadzie istnieje niewiele miejsc czy takich punktów w Zabłociu, które mówią nam o tych ludziach, którzy tutaj niegdyś żyli i dzięki którym Zabłocie było takim miejscem przemysłowym, ponieważ była to część przemysłowa zlokalizowana przy Żywcu, zresztą było nazywane Zabłocie ad Żywiec, czyli przy Żywcu, albo Zabłocie, albo Żywiec 2, różnie określane w dokumentach, ale bardzo ważny administracyjnie jakby punkt na mapie naszego całego powiatu.
1: Czy cała działalność Żywieckiej Fundacji Rozwoju, no właśnie w oparciu też o to miejsce, które jest takim trochę waszym domem, tej waszej bardzo szerokiej przecież działalności, udowadnia to, że no właśnie ta historia jest potrzebna, żeby wpływać na teraźniejszość, budować przyszłość? Bez tych korzeni, no właśnie bez zakorzenienia się w historii tej lokalnej, najbliższej, nie da się budować przyszłości?
0: Tak jest. Bez mówienia o przeszłości nie da się zbudować dobrej przyszłości. Oczywiście to nie jest tak, że my żyjemy tylko tą zaprzeszłą historią, że tylko jakby o tym mówimy i na tym się skupiamy, ale trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi, gdzie się pracuje, gdzie się mieszka, ponieważ naprawdę ma to nierozerwalny wpływ na nasze współczesne życie. I musimy też mówić o tej historii, chociażby dlatego, żeby zachować pamięć o naszych przodkach, o tych wszystkich osobach, które przyczyniły się do tego, że my tutaj po prostu jesteśmy i możemy funkcjonować, a tak naprawdę te niedawne lata, czy to wojenne, czy przedwojenne, były w sumie nie tak dawno temu, także nas to też zobliguje do zachowania pamięci o tym, co minione i zarówno o ludziach, o miejscach, o wydarzeniach, no jak najlepszego dbania o tą pamięć zarówno materialną, jak i niematerialną.
1: No i na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania i tej, można powiedzieć, podróży w czasie i przestrzeni, warto po prostu przypomnieć, że osoby, które mają, głównie właśnie te osoby mieszkające na Zabłociu, które mają w swoich archiwach domowych jakieś zdjęcia, dokumenty, którymi mogłyby się podzielić z Wami, no to są oczywiście tutaj na Dworcowej 2 witane z otwartymi rękami.
4: Bardzo tak, zachęcamy do kontaktu osoby, które posiadają w swoich zbiorach różnego rodzaju pamiątki rodzinne, albo fotografie, pocztówki, ale też przede wszystkim wspomnienia, do kontaktu z nami, żeby mówić o tym Zabłociu, nie tylko o kamienicy na Dworcowej 2, ale o całym szerokim kontekście tego, co tutaj się działo. Już w poprzednich projektach udało nam się bardzo dużo wiadomości zebrać, usystematyzować, pewne zagadki rozwikłać, co też jest dla nas bardzo, bardzo ważne i cenne, dlatego proszę się nas nie bać, zachęcamy do kontaktu, do rozmowy, do przyjścia na kawę albo do zadzwonienia do nas, to my przyjedziemy i chętnie porozmawiamy i też może nagramy jakiś materiał audiowizualny po to, żeby też te wiadomości puścić dalej w eter na zasadzie właśnie wspomnień mieszkańców o tej przestrzeni.
1: No i trzeba też powiedzieć, że ta przestrzeń, o której tyle dzisiaj opowiadałyśmy, to tak naprawdę wspólna przestrzeń dla mieszkańców Żywca. To nie można ograniczać Dworcowej 2 tylko do samej działalności Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo Wy jesteście taką instytucją, taką fundacją, organizacją, że no właśnie jesteście otwarci na współpracę z mieszkańcami i absolutnie nie chodzi tutaj tylko o te kwestie historyczne, o których już wspominałyśmy.
4: Nie chodzi tylko o kwestie historyczne i nie chodzi też tylko o mieszkańców Żywca, ale w ogóle całej Żywiecczyzny, bo wiele rzeczy, które jakby robimy, organizujemy, wiele działań, które prowadzimy, obejmuje teren całej Żywiecczyzny, a wychodzi nawet bardziej ogólnopolsko, można by powiedzieć. My zachęcamy do kontaktu z naszą organizacją, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na lokalne działania, coś Wam wpadnie do głowy, może widzicie potrzeby zmian swojego najbliższego otoczenia, ze wszystkim tym możecie się do nas zgłaszać i tak się faktycznie dzieje i my się bardzo z tego cieszymy, ponieważ my nie jesteśmy organizacją od tego, żeby zmieniać nasze otoczenie, chociaż oczywiście też to robimy i mamy na to ogromny wpływ, ale bardziej, żeby zachęcać do współpracy, żeby razem, wspólnymi siłami działać na rzecz zmian, bo jakby wtedy faktycznie widzimy tą sprawczość naszych wspólnych działań i też, co najważniejsze, no warto zaznaczyć, że w naszej fundacji pracuje ponad 30 osób. To jest taka stała grupa tworząca jakby ten zrąb fundacji, ale dodatkowo licząc osoby pracujące na umowy zlecenia, o dzieło, będące opiekunami w programach asystentury, czy też realizującymi inne różnego rodzaju zlecenia z naszego ramienia na lokalne potrzeby i działania, to prawie grupa 190 osób. Także możecie sobie Państwo wyobrazić, że my to nie tylko ten budynek i ta przestrzeń Dworcowej 2, ale także ludzie działający często gęsto w terenie, często niewidzialni tak od razu po przyjściu do naszego budynku. Także jak widzicie, jest nas bardzo dużo i dlatego też tym bardziej jakby to pokazuje, to, że kontakt z nami jest możliwy, współpraca z nami jest jak najbardziej możliwa i dosyć szeroka.
1: I choć sporo było o historii w tej naszej dzisiejszej opowieści i wycieczce po tym miejscu, to trzeba zaznaczyć również to, że właśnie ta Dworcowa 2 nie skupia się wyłącznie na historii, ale tu dzieją się również wydarzenia muzyczne, plastyczne, historyczne, owszem, również, ale to jest coś więcej.
4: Jest ogromna moc też jakby działań społecznych. Nie tylko mówimy tutaj o programie asystentury, czy też innego rodzaju wsparcia. Jest Centrum Integracji Społecznej z kilkoma pracowniami, które dają szansę wyjścia na rynek pracy osobom, które pozostają wcześniej bez zatrudnienia. Mają możliwość tutaj dokształcenia się w danym zawodzie, w danej dziedzinie. Także zachęcamy do zainteresowania się tym właśnie, co się u nas dzieje i takie informacje możecie znaleźć na naszej stronie internetowej Żywieckiej Fundacji Rozwoju, czy też na Facebooku Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ale także Centrum Integracji Społecznej, więc zachęcamy do tego, żeby śledzić to, co się dzieje, wpaść do nas na kawę, porozmawiać, zapytać się o możliwości współpracy. My bardzo gorąco do tego zachęcamy osoby w różnym wieku. Też coraz bardziej rozwijamy wolontariat, oczywiście przy ścisłej współpracy z Żywieckim Centrum Wolontariatu. Wzajemnie sobie pomagamy i tutaj też jest ta luka właśnie dla osób lubiących działać społecznie, pro bono, też jest ta przestrzeń do wspólnego działania.
1: To Aniu, bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. No i usiłuję znaleźć wyjście.
4: Chętnie Ci w tym pomogę. Właśnie tak jak powiedzieliśmy, tak na wesoło, dużo osób się tutaj u nas gubi i często szukając biur fundacji znajduje się ktoś nagle na poddaszu, taki zagubiony. Także tak, tylko musisz mi powiedzieć, którą klatką schodową chcesz zejść, tą krętą czy prostą?
1: To ja poproszę tę wersję wyjścia, jak zaczynałyśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli to była chyba ta pierwsza.
4: Pierwsza, te proste schody, także idziemy do nich.
1: No i tym sposobem opuszczamy to wyjątkowe miejsce, w którym mimo bolesnej historii sporo dobrego dzieje się współcześnie. No i podejrzewam, że pod ten adres trafimy jeszcze nieraz.
3: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Jacka Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?